0: Eska Południe.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: Jedynka Południa News.
1: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie powiemy Wam m.in. o alarmie Fundacji DKMS, bo każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób. Będzie też słów kilka o osobach, które nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Na koniec ostrzeżenie o tym, że z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne.
0: SK Południe.
1: Zaczynamy od tego, że jego twarzoczaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Pielęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
3: To na początek, Pani Docent. Zapytam, jak czuje się pacjent? Za chwilę powiemy, co się wydarzyło i w czym mu pomogliście, ale zapytam, jak się czuje?
2: Pacjent przechodzi teraz okres rehabilitacji, czuje się coraz lepiej, goi się bardzo ładnie, myślę, że wszystko będzie dobrze, ale jeszcze długa droga przed nim.
3: No właśnie, mówimy o 17-letnim chłopaku, który w Bielsku Białej uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Proszę powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło?
2: Pacjent jechał na rowerze bez kasku, rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
3: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała Pani już podobny wypadek?
2: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa, a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
3: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
2: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim zgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana, z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa, także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
3: Czyli przed Wami bardzo trudne zadanie. Co musieliście

0: pacjent trafił do oddziału intensywnej opieki medycznej w naszym szpitalu, gdzie personel zajął się tym pacjentem. Najpierw trzeba było wyrównać parametry życiowe, bo on bardzo krwawił, więc trzeba było krwawienie ograniczyć, trzeba było ograniczyć obrzęk mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy personel jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: To proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy, specjalistów, i co trzeba było wykonać?
0: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko bardzo dobrze, doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
0: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No, najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich szczegółów podawać, natomiast wszystkie piętra twarzy, tak jak już wspomniałam, górne, środkowe, dolne, po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ traumatologia jest działem ortopedii. Zasadą, taką złotą zasadą jest jak najszybsze nastawienie i unieruchomienie odłamów kostnych, czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości. A oprócz tego u dzieci i pacjentów młodocianych można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, Pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to, kiedy to wszystko, co się zrośnie, potem będzie można wyjąć te śruby? Jak to będzie wyglądało z czasem?
0: Tak, czekamy oczywiście teraz na wzrost odłamów. U pacjentów młodocianych trwa to mniej więcej 3 miesiące. Potem będziemy dalej planować płytki i śruby tytanowe u pacjentów dorosłych. Nie wymagają bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym. Natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekoniecznie.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy. Także nos, jak już mówiłam, został wgłowiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabiegi jeszcze rekonstrukcyjne zrobić, takie plastyczne, już z chirurgii plastycznej nosa, z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, Pani docent, ja wiem, że Wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego, że cud to jest jakiś

0: przyrodzone, nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o Państwa dziale, można powiedzieć, medycyny. Czym Wy konkretnie się zajmujecie i kto do Was najczęściej trafia, albo kto powinien u Was szukać pomocy?
0: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tego bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. I jeszcze jeden dział, ostatni, nowotwory oczywiście. Również zajmujemy się nowotworami, które u dzieci też się zdarzają. Są to głównie nowotwory łagodne, ale złośliwe też zdarzają się i to też tym się zajmujemy.
1: My rozmawiamy w maju, przed nami wakacje. Czy Wy obserwujecie, że wakacje to jest taki najtrudniejszy czas dla Was, dla traumatologów, a chirurgów twarzoczaszki i tak dalej?
0: Tak, zaczyna się w zasadzie już od wiosny, kiedy robi się ciepło i dzieci wychodzą na rowery, na hulajnogi, trampoliny. Z tymi urazami mamy bardzo często do czynienia. Generalnie również huśtawki i tak dalej. Także tutaj ja uczulam, żeby dzieci miały kaski. Na rowerach, na hulajnogach też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki. Przynajmniej te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no, u nastolatków jest to już jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Czyli jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w uzębieniu, w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą oczodołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne również do leczenia, ale no, zdarzają się i spotykamy je.
1: Czyli reasumując, nie odbieramy nikomu dzieciństwa, ale liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście, jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Południe.
3: Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu, poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Na jakie symptomy zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy i czym tak właściwie charakteryzuje się to zaburzenie, sprawdziła Agnieszka Kucjas.
4: Nazywam się Katarzyna Wieciarzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
5: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
4: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu

0: relacji społecznych, utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
1: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
0: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozy już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
1: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
0: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę. Niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest okej, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
1: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
0: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry, potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR-y, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku.
0: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, no nie unikniemy pewnych

0: innych rzeczy. No, jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych, natomiast do trzeciego roku życia dziecko nie powinno korzystać, natomiast po trzecim roku życia ta godzinka tygodniowo no, może być udostępniana dziecku, natomiast im mniej, tym lepiej, tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej, tutaj na to należy kłaść nacisk, tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
1: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach.
2: Tutaj w szkole na Katowickim Ośrodku Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
1: W Szkole Podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki na co dzień się bardziej maskują, one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera. I wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
2: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
0: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. Natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane. Z tego to wynika.
2: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
1: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy dwa razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania, które nas niepokoją, określamy jakiś plan działania z dziećmi, które sprawiają trudności, podpisujemy różne umowy, motywujemy ich, każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci, więc tym różnimy się od szkoły masowej i w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne, prowadzimy zajęcia SI, Tomatisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
0: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.

0: społecznych.
1: Co może tym na przykład przeszkadzać?
0: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko

0: naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy czteroosobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
1: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
0: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów, czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
0: No my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
1: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
0: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak zwane stereotypy czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia.

0: radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, z sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki, oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
1: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców dzieci zdrowych. Rodzice muszą przekazywać swoją postawą dzieciom reakcje wobec różnych osób, które są na świecie, tak? Jeżeli rodzic przekaże swojemu dziecku i oswoi go z niepełnosprawnością innych ludzi, dziecko będzie wychowane w takim poczuciu, że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypy, o których była tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
2: Tutaj w Zespole Szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
1: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnie, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkania

0: i pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie, to są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzeniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą ofertę, nie tylko edukacyjną, ale też dodatkową, która ich rozwija, wspiera cały ich rozwój psychofizyczny.
1: SK Południe.
2: Każdego roku z bazy dawców szpiku co roku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz Tychów. Posłuchajcie ich historii.
3: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim, a większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
4: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
3: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się. No i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
4: Jak to wygląda, ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
3: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi, miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
4: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
3: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz. To było na początku tutaj w szkole robione. No i można powiedzieć, że to było tylko tyle. Także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
4: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon i co się wtedy dzieje?
3: Co się wtedy dzieje? No... Ogólnie rzecz biorąc byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy

0: miała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata bliźniaka i... Także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
1: Czy ty spotkałeś, poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
0: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu wybiorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu, jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
1: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju, to jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
1: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
0: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
2: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów. Obecnie jestem osobą bezrobotną. Zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna. Opiekuję się domem swoim.
1: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
2: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony, musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka.

0: czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
1: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
0: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w Totolotka.
1: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
0: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
1: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
1: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak? No to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami. To trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
0: Szybko pani organizm zareagowało na tę, no można powiedzieć, terapię?
1: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
0: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje, choroba już jest wspomnieniem.
1: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
0: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
1: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew, moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki inwent, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
0: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z dosyć no, nieprzyjemnym bólem.
1: No i tutaj mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ byłam dawcą dla siebie w pierwszej sytuacji autoprzeszczepu, jest to całkowicie bezbolesne. Jest to bezbolesna procedura pobierania krwi obwodowej z jednej ręki i wtaczania jej do drugiej. Jest to po prostu kilka godzin trzeba przyleżeć, przesiedzieć na fotelu, można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że

Jest to po prostu kilka godzin trzeba przyleżeć, przesiedzieć na fotelu, można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że

0: porcji leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
1: SK Południe.
2: A już teraz Karol Pieczka, architekt żywiecczyzny, opowiada Dorota Firlej-Kustosz, Muzeum Miejskiego w Żywcu.
3: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kilka słów na temat bardzo istotnej postaci, postaci, która jednak w szerszej historii sztuki architektury nie jest znana. Będziemy mówić o Karolu czy Karlu Pieczce, osobie, która pojawiła się w Żywcu w czasach naszego słynnego przemysłowego Habsburga, czyli arcyksięcia Albrechta Fryderyka. Dlaczego on jest taki istotny dla nas? Podsumowanie na pewno też jeszcze kilka słów o tym będzie. Nigdy nie był architektem, zawsze był budowniczym i właściwie większość jego prac do dnia dzisiejszego funkcjonuje. I myślę, że wiele osób nie kojarzy nawet projektów Karola Pieczki, a mijamy je właściwie na co dzień w Żywcu, czy w okolicach, czy w samej Żywiecczyźnie. Kim właściwie był Karol Pieczka? Urodził się w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim koło Olesna i gdybyście Państwo dzisiaj chcieli wygooglować tą miejscowość, jeszcze kilka lat temu informacji było mało, natomiast dzisiaj jest to miejsce urodzenia Ewy Farny, ale i miejsce urodzenia na szczęście także Karola Pieczki. On urodził się w 1818 roku, uczył się oczywiście w Cieszynie, tam ukończył 4 klasy gimnazjum i w bardzo szybkim tempie też ukończył 2-letni kurs pedagogiczny. Oczywiście musiał także pracować w zawodzie murarza, jak to bywało wtedy, i te praktyki odbywał około 3 lat. Pracował cały czas w arcyksiążęcej cieszyńskiej komorze i właściwie ta jego kariera budowlana układała się bardzo konkretnie, ponieważ stał się pierwszy adiunktem budowlanym w Cieszynie i po 1848 roku pojawia się w Żywcu. Zatrzymajmy się na chwileczkę przy tym roku, ponieważ w Żywcu, jak Państwo pamiętacie, działa arcyksiąże Albrecht Fryderyk i to właśnie na jego pomysłem, czy na jego rozkaz, utworzono samodzielną arcyksiążęcą dyrekcję dóbr, która była właściwie pierwszą taką instytucją czy urzędem galicyjskim.

ostatniego, czyli Karola Olbrachta Habsburga. Pieczka przyjeżdża do Żywca, kiedy ma 31 lat, awansuje od razu na stopień adiunkta budowlanego starszego i od razu pracuje tutaj w murach Starego Zamku jako budowniczy. Zanim omówimy jego pracę i projekty, te zachowane i te, które znamy i funkcjonują do dnia dzisiejszego, właściwie bardzo mało mogę Państwu powiedzieć o osobie Pieczki, a to też zawsze nas interesuje, jak wyglądał, gdzie mieszkał. To, co już powiedzieliśmy, przyjechał do Żywca, tutaj poznaje swoją przyszłą małżonkę, Józefinę Gaber, i w 1852 roku pobierają się. No, oczywiście te informacje zachowane są w księgach parafialnych i z Józefiną Gaber ma dwoje dzieci, Emeryka i Izabelę. Trudno nam powiedzieć, gdzie znajduje się grób rodziny Pieczków. Prawdopodobnie jest to albo cmentarz Świętego Marka, albo Przemienienie Pańskie. Nie wiemy też, jak wyglądali. Nie zachowały się fotografie, które mogłyby identyfikować rodzinę Pieczków. Natomiast wiemy, że jako urzędnik arcyksięcia Albrechta pracuje i mieszka Propinacji w Żywcu. Jest to budynek, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest to budynek znajdujący się blisko sądu, który wychodzi i jest równoległy do ulicy Kościuszki. Sam Pieczka umiera w 1891 roku. W Żywcu żyje 42 lata, więc bardzo długo, a przeżył 73 lata. I z dokumentów zachowanych wiemy, że umiera na paraliż serca, tak jest cytowane dosłownie. To, co właściwie cały czas Państwu mówiłam, że awansował faktycznie od czasów cieszyńskich po żywieckich. Jego ostatni awans miał miejsce miesiąc przed śmiercią, w styczniu 1891 roku, i tutaj na szczęście znowu księgi dyrekcji dóbr odnotowywują, że stał się nadinżynierem z pensją w wysokości 300 florenów. No i powróćmy w końcu do jego pracy. Musicie Państwo także wiedzieć, że prawdopodobnie nie posługiwał się językiem polskim, czyli raczej był związany tutaj z rodzinami urzędników i z arcyksiążęcym dworem, ponieważ patrząc na jego projekty widzimy dużo błędów ortograficznych, jeśli chodzi o nazwy. Raczej jest to właśnie gotyk niemiecki i tym językiem prawdopodobnie wyłącznie się posługiwał. W księgach parafialnych jego zawód określony jest jako archiducalis major geometra, a w księgach związanych znowu z arcyksiążęcą dyrekcją dóbr, arcyksiążęcy zarządca budowlany. Tutaj już możemy właściwie powiedzieć na wstępie, że właściwie nie powinniśmy na Karola Pieczkę mówić, że był architektem, ale jak najbardziej był, ponieważ jego projekty, jak Państwo będziecie przeglądać na kopie tych projektów znajdujących się na stronach internetowych, absolutnie nie odbiegają poziomem i wykonania, i poziomem takim inżyniersko-technicznym od ówczesnych, wykształconych już na uniwersytetach architektów, ale do tego także dojdziemy. Czyli Pieczka przyjeżdża do Żywca, pracuje w dyrekcji dóbr i właściwie od razu jeden z działów, tak zwane biuro techniczne budowlane, zostało oddane pod nadzór Karla Pieczki. Co dzieje się dalej? Pieczka pracuje, i to niesamowita właściwie informacja, prawdopodobnie sam, ponieważ przeglądając zachowane projekty, korespondencje i wszystkie dokumenty związane z Pieczką, wynika, że nie ma jakby innego charakteru pisma, nie ma innych notatek, które mogłyby być wykonywane przez pomocników, i wszystkie projekty, a dzisiaj tych projektów zachowanych jest ponad 200, wykonał sam Karol Pieczka. Przez ponad 40 lat pracuje w Żywcu, w murach Starego Zamku. Tutaj na początku znajdują się biura dyrekcji dóbr żywieckich. Właściwie do śmierci, trudno mi dzisiaj powiedzieć w których konkretnych pomieszczeniach, ale pracuje w dzisiejszych murach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Natomiast już po śmierci Pieczki ta dyrekcja dóbr przenosi się do zupełnie nowego obiektu. Jest to budynek, który dzisiaj zajmuje sąd. Kolejne ważne informacje. Gdzie dzisiaj można

0: spotkać oryginalne projekty Karola Pieczki. Około 47 sztuk przechowywanych jest w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żywcu, w naszym archiwum muzealnym. Do tego są także notatki, kosztorysy, preliminarze, rozwiązania inżynieryjskie. Natomiast to, co najgorsze, no nie mamy ikonografii, nie mamy zdjęcia Karla Pieczki. Właściwie do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie rodzina budowniczego została pochowana. Następcą Karola Pieczki jest Emil Irius. My jeszcze z tym nazwiskiem się spotkamy, celowo go tutaj podaję, ponieważ był on budowniczym kolejnych arcyksiążąt Karola Stefana Habsburga przede wszystkim. Zajmiemy się w końcu projektami, które wykonywał Pieczka w trakcie swojej pracy na Starym Zamku. No, tych projektów jest multum i przede wszystkim całą tą pracę możemy podzielić na architekturę rezydencjonalną i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Przede wszystkim Stary Zamek. Raczej wszyscy Stary Zamek znamy i wiemy, że jego historia jest bardzo, bardzo dawna, wręcz średniowieczna i co tutaj robi XIX-wieczny budowniczy. Przede wszystkim, jak wejdziecie Państwo na dziedziniec, popatrzmy na krużganki. Parter i pierwsze piętro to krużganki jak najbardziej nowożytne, natomiast trzecia kondygnacja to, co stało się bardzo istotnego w XIX wieku w Żywcu za sprawą Karola Pieczki, wprowadzenie żeliwa jako formy podpory. Pamiętajcie Państwo, że w XIX wieku, około połowy XIX wieku, żeliwo nie było tak popularnym materiałem jak później. Był to materiał właściwie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla fabryk, nowo tworzących się fabryk, natomiast tutaj Pieczka stwierdził, że ten materiał będzie dobrym surowcem i przede wszystkim takim materiałem, który nie poddaje się pożarom, bo jednak trzecia kondygnacja zamku od wielu, wielu stuleci ulegała pożarom. Te żeliwne arkady i przede wszystkim żeliwne kolumienki pojawiały się w jego projektach bardzo często. O tym będziemy mówić także. Popatrzcie Państwo także na elewację Starego Zamku. Ona jest zupełnie inna niż oczywiście była w baroku, w renesansie. Troszkę też różnią się jakby części skrzydeł. Jest to właśnie projekt Karola Pieczki z charakterystyczną wieżą, z krenelarzem, który ma nawiązywać do czasów średniowiecznych. Jeden projekt jest bardzo ciekawy. Zawiera wersję przeszklenia tej trzeciej najwyższej kondygnacji, czyli oprócz kolumienek żeliwnych pojawiło się szkło, ale ten projekt nie został zrealizowany. Idziemy dalej, czyli druga rezydencja, Pałac Habsburgów. Dzisiaj część najbardziej reprezentacyjna, o niej jeszcze w przyszłości będziemy mówić, czyli wejście do Pałacu Habsburgów z ryzalitem i z tarasem na piętrze. Cała ta część została zaprojektowana pod koniec XIX wieku właśnie przez Karola Pieczkę po to, aby Albrecht, który bywał tutaj już coraz częściej, może nie na bieżąco, ale coraz częściej, miał godne warunki przypominające właśnie architekturę głównie austriacką i wiedeńską. Inne realizacje, które pojawiły się na terenie Parku Zamkowego, to na przykład lodownia, altana ogrodowa, śluzy wodne, bo i takimi rzeczami zajmował się Pieczka, jak i wspomniana propinacja, czyli prosty budynek przy ulicy Kościuszki, który także należał do terenów zamkowo-parkowych, w którym mieszkała rodzina budowniczego. Karol Pieczka posiłkował się tutaj na miejscu współczesną literaturą. Chodzi mi tutaj o słynne austriackie czasopisma, z których oczywiście mógł czerpać wzory. Na to tutaj arcyksiąże Albrecht bardzo chętny był do współpracy i z tego co wiemy i to co się zachowało na miejscu, chętnie sprowadzano te przecież bardzo drogie czasopisma. Dzisiaj w Muzeum Miejskim w Żywcu zachowane są słynne Bauzeitungi z lat 40. i 90. XIX wieku. To co istotne, bo przecież też badaliśmy jakby ślady Pieczki, te wcześniejsze, czyli sprzed pobytu w naszym mieście, nie ma kompletnie nic, żadnych dokumentów, żadnych źródeł, które mówiłyby o jakichś konkretnych realizacjach i projektach w Cieszynie.
1: SK Południe.
2: Z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne. W grupie ryzyka jest młodzież

0: która uzależniła się od nich psychicznie i fizycznie w bardzo szybkim tempie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
1: Julia Marek, psycholożka, terapeutka, Społeczna Inicjatywa Narkopolityki i Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Mamy dane, które przedstawiają nam, jak bardzo rozwinięty jest to problem. Kiedy spojrzymy na dane NIK-u czy CBOS-u, to wiemy, że około 1/3 uczniów spotkała się z tym problemem w szkole. Była świadkiem zażywania substancji albo handlem nimi. A kiedy pytamy osoby młode, czy używają substancji, to okazuje się, że mniej więcej 13%, to jest dane są różne, korzystało z substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku.
2: O jakich substancjach mówimy?
1: Zarówno mówimy tutaj o alkoholu, tytoniu, które było z nami od dawna, ale również mamy coraz większy dostęp do takich substancji jak psychodeliki, jak stymulanty czy depresanty. Dopalacze są coraz na szczęście mniej modne, ale wciąż je spotykamy.
2: Dlaczego dzieciaki to robią?
1: Okej, to jest bardzo złożony problem. Jedną z podstawowych pytań, które sobie zadajemy, jaka jest funkcja tego zachowania, i dzieciaki robią to zarówno po to, żeby doświadczyć przyjemnych emocji, mieć jakąś odskocznię, zrelaksować się. Czasem poszukują odmiennych stanów świadomości, a nawet doświadczeń duchowych czy artystycznych. Czasem jest to kwestia przynależności do grupy, walka z samotnością. Każdy przypadek jest indywidualny i faktycznie funkcja tych zachowań jest bardzo różna.
2: A można też powiedzieć coś o modzie, że na przykład jest modne palenie papierosów elektronicznych na przykład, czy spotykanie się i picie na przykład alkoholu?
1: Możemy mówić faktycznie o trendach w jakichś substancjach, ale pamiętajmy, że okres adolescencji jest to taki czas, kiedy młode osoby poszukują własnej tożsamości. Jest to czas często przekraczania jakichś granic, norm i dlatego też tak ważne jest edukowanie w odpowiedni sposób, bez tabuizacji, bez stygmatyzacji tych substancji. Myślę, że to jest taki czas, kiedy od dawna już przekraczano jakieś bariery i szukano doświadczeń tego typu, ale faktycznie dostrzegamy pewne trendy.
2: Czy zakazywanie jest dobre, czy tak jak pani powiedziała, lepsza jest edukacja i mówienie, czym może grozić zażywanie czegoś?
1: Zakazywanie nie działa. Gdyby działało, mielibyśmy ten problem rozwiązany, bo nasza edukacja w Polsce czy profilaktyka bardzo często opiera się na lekcjach wychowawczych, które są prowadzone w sposób zakazujący, straszący. To niestety zwiększa napięcie. To nadaje takiego miana zakazanego owocu. I wiemy, że na przykładzie innych krajów, takich Czechy czy Portugalia, że redukcja szkód, czyli filozofia oparta na tym, że dostarczamy rzetelnej, naukowej wiedzy na temat działania substancji, to zarówno na temat jej specyfiki, jak i na sposobów redukowania szkód związanych z ich zażywaniem. Oczywiście nie możemy w przypadku młodzieży, czy adolescentów, czy dzieci mówić o bezpiecznym zażywaniu. Jakby nie ma czegoś takiego, ale możemy redukować szkody, jeżeli już taka osoba zdecyduje się na zażycie substancji. No i możemy udawać, że problemu nie ma i straszyć dzieciaki, albo możemy podjąć je w tym miejscu, w którym niestety często są, czyli w miejscu, kiedy decydują się na zażycie substancji, przedstawić sposoby pomagania sobie, redukowania negatywnych skutków zarówno dla ciała, jak i dla psychiki. No niestety kary nie są wystarczające.
2: Powiedziała pani, możemy na przykład udawać, że nie ma problemu, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji, prawda? Bo to problemu nie rozwiąże.
1: Tak, zdecydowanie nie. Szczera rozmowa, otwarta o tym, że wiemy, że substancje są w życiu młodzieży, że temat nie jest dla nas jakiegoś pogranicza światów, tylko jesteśmy otwarci na to, żeby o tym rozmawiać, żeby rozmawiać z dziećmi też o ich doświadczeniach, żeby reagować na to, co same przeżyły, to zdecydowanie jest lepsza droga.
3: SK Południe News.
0: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie wrócimy m.in. do uroczystości pogrzebowych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamysznicy. Odwiedzimy także żywiecką delegaturę Polskiego Czerwonego Krzyża. Tradycyjnie będzie również nasz muzealny cykl historyczny, a na koniec wspomnimy też o poziomie bezrobocia na Żywiecczyźnie. Materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
3: SK Południe.
0: A już teraz przenosimy się do Kamysznicy, gdzie z udziałem prezydenta odbyła się ceremonia pochówku 58 żołnierzy NSZZ ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka.
4: Dr Rafał Kościński, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj spotykamy się w Kamysznicy, gdzie odbywają się uroczystości pogrzebowe oraz otwarcie cmentarza wojennego. Jest to pierwszy cmentarz poświęcony żołnierzom niezłomnym, żołnierzom podziemia niepodległościowego. W całości poświęcony żołnierzom jednego oddziału, żołnierzom Henryka Flamego Bartka. Są to ofiary zbrodni komunistycznej, które zostali skrycie wyłapani i wymordowani w ramach operacji Lawina, operacji prowadzonej przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. W ramach tych działań bezpieki te osoby zostały zamordowane w trzech miejscach. Następnie zostały ekshumowane. Część osób została zidentyfikowana.
5: Trzeba przyznać, że to też trochę dzięki determinacji rodzin, prawda? Udało się identyfikować te osoby, tych żołnierzy, bo pamiętam, że choćby w Węgierskiej Górce była taka akcja Instytutu Pamięci Narodowej, żeby pobierać wymazy DNA i na tej podstawie próbować identyfikować.
4: Tak, oczywiście identyfikacja ofiar zbrodni odbywa się wieloetapowo. Niekiedy jesteśmy w stanie taką rzecz przeprowadzić, na przykład porównując przedmioty, które dane ofiary miały w danym momencie, prawda, przy sobie. Natomiast najbardziej zaawansowana identyfikacja to jest identyfikacja za pośrednictwem DNA. Ona praktycznie cały czas trwa. Dzisiaj byliśmy świadkami takiej sytuacji, że rodzina jednego z żołnierzy chowanych właśnie otrzymała tą identyfikację dokładnie w dniu dzisiejszym.
5: To jest jedyna taka nekropolia w Polsce? Czy może właśnie w innym miejscu będą powstawać podobne?
4: No w tej chwili możemy powiedzieć, że jest to pierwsza i jedyna tego typu nekropolia w całości poświęcona właśnie żołnierzom podziemia niepodległościowego. Też warto stwierdzić akurat dlaczego tutaj, w takiej małej miejscowości w Kamysznicy, tego typu nekropolia została stworzona, no z kilku powodów. Po pierwsze, ci żołnierze, którzy właśnie będą tutaj chowani, to są żołnierze, którzy stąd pochodzili, z Żywiecczyzny. No oni cały okres II wojny światowej służyli w ramach Armii Krajowej, następnie w roku 1945 przeszli do Narodowych Sił Zbrojnych i ta organizacja tutaj działała, oni się stąd wywodzili i tutaj te osoby są chowane, można powiedzieć, na wprost Baranie Góry, z którą byli związani, gdzie znajdowały się również miejsca, w których się skrywali przed aparatem bezpieczeństwa i przed Niemcami podczas II wojny światowej.
5: Czy to jest dla tych rodzin zamknięcie jakiegoś etapu? To jest też ta wartość, no właśnie, nie tylko oddanie hołdu tym żołnierzom z honorami, z wojskiem, z prezydentem, ale to jest no, najważniejsze przede wszystkim dla tych rodzin, że mają to miejsce, wreszcie gdzie mogą przychodzić?
4: Tak, oczywiście, no to jest ta trauma związana ze śmiercią osób najbliższych, przecież to były młode osoby, miały rodzinę, miały rodziców, rodzeństwo i poniosły śmierć w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, w tym wypadku akurat rzecz jasna po II wojnie światowej. Natomiast jest to trauma, która jest nieprzepracowana przez te rodziny i takim identyfikacja jest takim jakby ostatnim elementem, ostatnim etapem tych właśnie związanych z emocjami, które się wiązały ze śmiercią tych ludzi. I warto też powiedzieć, że to nie jest, to 58 osób tutaj chowanych, to nie jest jedyna grupa, która została ekshumowana. Pamiętajmy o tym, że pierwsze 12 osób zidentyfikowanych zostało już pochowanych w grobach rodzinnych. Decyzją właśnie tych rodzin, one zostały pochowane w grobach rodzinnych, a decyzją pozostałych rodzin, tych 27 zidentyfikowanych, oni zostaną pochowani tutaj wraz ze swoimi kolegami, z którymi przez lata służyli i z pozostałą grupą do tej pory jeszcze nie zidentyfikowaną. Oprócz tego jest tutaj miejsce na kolejnych żołnierzy, którzy jeśli zostaną oni odnalezieni, ich ciała zostaną ekshumowane, może na to liczymy, również zidentyfikowane, te osoby również spoczną na tym cmentarzu.
5: Oddział Bartka ile liczył osób, ilu żołnierzy?
4: Ta sytuacja oczywiście z oddziałem Bartka była dynamiczna, ponieważ ona się rozwijała. Tak naprawdę w tym 1945 roku coraz więcej osób z podziemia niepodległościowego właśnie garnęło się do tego oddziału. Liczymy, że ponad 100 osób dostatecznie w tym 1945 roku ten oddział zgromadził. Byliśmy świadkami wielokrotnie sytuacji, nie tylko przecież historycy, ale również całe społeczeństwo, kiedy to rodziny ofiar zbrodni komunistycznych mówiły o tym, że to jest straszne, że nie mogą znaleźć takiego miejsca, do którego mogłyby pójść i oddać hołd i pamięć swoim najbliższym. To jest właśnie takie miejsce. Tutaj te osoby, które były ofiarami zbrodni komunistycznych, spoczną i tutaj rodziny będą mogły przychodzić również poświęcać im chwilę refleksji oraz modlitwy.
5: Jakie to ma dla Was znaczenie, że jest to miejsce?
6: Wielkie. Należało im się za taką śmierć, za ich wolę walki. Naprawdę, jesteśmy wzruszone bardzo, ale właśnie dziękujemy panu prezydentowi, bo jako szef IPN-u przede wszystkim on to właśnie doprowadził do skutku.
5: Kogo tutaj macie?
6: To jest mojej mamusi brat. Tu jest siostra. A siostra jeszcze gdzieś zginęła na dole. Bardzo jesteśmy wzruszone i wdzięczne IPN-owi właśnie za to, że po tylu latach, po 10 latach mogłem spocząć tu na własnej ziemi.
5: Czy to jest dla Was zamknięcie jakiegoś etapu?
6: Tak. i przede wszystkim takie docenienie ich. Docenienie tego, że byli nieuznawani za

0: Wręczy za zdrajców, a to są nasi bohaterowie.
1: Siostra, czyli nasza mama, żyje, ma 100 lat i też w partyzantce była.
2: I była w tej?
1: W tej, tak. Jodła.
0: Opiekowała się nimi, jak oni na początku jeszcze z tych lasów wracali rano czy coś, to w naszym, ja mieszkam w tym domu, w naszym tym rodzinnym domu, tam ich opatrywali i wspomagali.
3: Czy to, że jest to miejsce właśnie dla tego oddziału, to jest gwarancja, że ta pamięć przetrwa i ta historia nie będzie wymazana?
0: Chyba już tak, że już nikt chyba, no wie pani co, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale że to się już nie zmieni, że nikt tej ich pamięci nie zatrze, nie zapomni, oni tu są już uwiecznieni.
3: Jest ulga jakaś?
0: Tak, Rozalia Wrotka.
4: To jest brat naszej babci. Babcia czeka na dole, bo już nie miała siły tutaj wejść. No, jest to naprawdę duże znaczenie. Bardzo duże, no.
3: Kogo tu macie?
5: Jest to brat teściowej.
3: Jakie znaczenie dla waszej rodziny mają te dzisiejsze uroczystości? Czy to zamyka jakiś etap? Jak to jest?
5: Zamyka etap tego, że teściowa dowiedziała się o prawdzie, że w końcu ten brat jest pochowany godnie, tak jak powinien być, bo całe życie no, żyła w takim przekłamaniu, nie? Nikt nie wiedział, gdzie dokładnie jest, nie?
6: Wiedzieli, że walczył w lesie, ale nie wiedzieli,

0: W końcu ten brat jest pochowany godnie, tak powinien być, bo całe życie no, żyła w takim przekłamaniu, nie? Nikt nie wiedział, gdzie dokładnie jest, nie?
1: Wiedzieli, że walczył w lesie, ale nie wiedzieli,

0: żeby wiedzieli o tym oddziale, o tej walce?
1: No oczywiście, że tak. To jest na pewno przesłanie dla młodych też, żeby pamiętać o tym dnie.
0: Pan tutaj nad tym, no właśnie, grobem nieznanego z oddziału.
2: Akurat tak, żeby też wiązanka kwiatów była nie tylko pod tym głównym pomnikiem, tak jak delegacje składają, czy rodziny pod już znalezionymi, zidentyfikowanymi ofiarami, ale też pod kimś, kto zginął za ojczyznę i jeszcze nie jest zidentyfikowany.
0: To jest gwarancja, że ta historia przetrwa. To miejsce, ten wyjątkowy pochówek dzisiaj, to jest gwarancja, że młodzi będą pamiętać?
2: Myślę, że tak, na pewno. Na pewno to miejsce się przyczyni do upamiętnienia i do pokazania prawdy, jaka była o narodowych żołnierzach sił zbrojnych. Myślę, że to w całym tym kontekście przyniesie pozytywne rozwiązanie tego wszystkiego.
0: Przy kim pan jest obecnie?
3: Przy wujku, który ma dokładnie tak samo na imię i nazwisko jak ja. Tato dał po prostu imię po wujku, który zginął.
0: Jakie znaczenie dla was, dla rodzin ma to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło?
3: No, ogromne. No, nie da się tego ukryć. Ja pochodzę z takiej patriotycznej rodziny. Dziadek był Chalepczykiem, ja byłem w wojsku, wujek oddał życie za ojczyznę. No, taki duch chyba narodowy w nas siedzi. No, wielkie, bo tato czekał 20 lat, szukał swojego brata i nie znalazł mojego wujka. No, nie doczekał się po prostu tej chwili. Pięknej zresztą dla nas, dla mnie na pewno.
0: Czy to jest dla was, no właśnie, zamknięcie jakiegoś etapu?
3: Na pewno tak, no bo tyle, co się nasłuchałem, po prostu opowieści na ten temat, co się mogło z nimi wydarzyć, co tak naprawdę mogło być, domysłów było mnóstwo, a okazało się po prostu, no tak jak się okazało, że bardzo brutalny sposób ich zabili.
0: To jeszcze pytanie, no właśnie, czy to, że dzisiaj te honory wojskowe, prezydent, to ma znaczenie dla was?
3: No myślę, że tak, no piękna rzecz, że prezydent się po prostu pofatygował i przyjechał tutaj i uczcił to, no chyba też ma to coś do znaczenia, że był kiedyś i pewnie najwyższą postacią, no, że mi się wydaje, że dużo też przyczynił się do tego, co tutaj się wydarzyło.
0: Rzeczywiście to były lata takie, że poszukiwaliście, szukaliście informacji?
3: Tato pytał, gdzie się tylko dało. Wszystkich

0: Naście były przykłady.
1: Ale nie mieli ciągle swojego miejsca.
0: Nie mieli swojego miejsca. W końcu dzięki staraniom profesora Szwagrzyka Instytutu Pamięci Narodowej udało się odnaleźć szczątki i dziś możemy ich godnie pochować tutaj na tym cmentarzu wojskowym. To jest niesamowite dla wszystkich rodzin, że godnie zostały te szczątki tutaj pochowane i że żyjemy w wolnej Polsce, aby następni znaleźli tu miejsce swoje spoczynku.
2: Oni wierzyli w cud, wierzyli, że będzie wolna Polska, że ta Polska ich potrzebuje. Byli wierni przysiędze i wartościom, jaki wynieśli z rodziny, jak zostali wychowani. Przysięga to jest najwyższe zobowiązanie żołnierza wobec ojczyzny. Byli wierni tym przedwojennym credo. Bóg, honor i ojczyzna. Nie jako hasło zdobne, tylko jako trwanie, prawda, pamięć dla ojczyzny, poświęcenie dla tej ojczyzny. I poświęcili tu przyszłość, młodość i co najważniejsze, życie. I żeby ta pamięć nie zginęła, żeby trwała i przeszła na młode pokolenie, żeby nie zginęła, nie dała się
1: wymazać. To miejsce pomoże w tym właśnie, żeby ta pamięć trwała i no właśnie wreszcie jest dla nich miejsce?
0: Tak, na pewno, tym bardziej, że młodzi ludzie, coraz częściej młodzież interesuje się historią Polski i chcą mieć przykłady takich właśnie bohaterów, których wartości to był Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiaj żyjemy w trudnych czasach, zwłaszcza, że chce nam się ze sztandarów zdjąć te wartości, ale wierzymy jako potomkowie naszych przodków, że młode pokolenie będzie pamiętać o naszych bohaterach i o wartościach, które nam przekazali. Córka podporucznika Tadeusza Przewoźnika, pseudonim Kuba, bratanica kapitana Jana Przewoźnika, pseudonim Ryś, pierwszego zastępcy Henryka Flamego Bartka.
2: Siostrzeniec Tadeusza Radwańskiego, podporucznika, pseudonim Kostek, zgrupowanie Zup Zdanowicza, Lubelszczyzna i zgrupowanie Zapory.
1: To jeszcze muszę zapytać o jedno. Poszukiwaliście? To przecież to był proces, to nie jest tak. Sytuacja z dnia na dzień.
0: Jeżeli chodzi o stryja, brata mojego ojca, kapitana Jana Przewoźnika, do dziś trwają poszukiwania, który zginął w wieku 21 lat w Malarzowicach Wielkich, w okolicach. Do dzisiaj trwają poszukiwania. Wierzymy jako rodzina, że w końcu zostaną i jego szczątki odnalezione. Na razie cieszę się, że podkomendni jego zostali odnalezieni i godnie pochowani.
3: Ja jestem wnuczką Jana Kwiczali, łącznika Bartka. On go zaprzysiężał do Narodowych Sił Zbrojnych, więc przyjechałam tutaj właśnie, żeby pożegnać ludzi, z którymi na pewno mój dziadek miał do czynienia. Może też był ich łącznikiem, na pewno im przywoził leki, pieniądze, broń, tak więc bardzo emocjonujące.
1: Jakie znaczenie ma to, że jest ten cmentarz, że to właśnie wojenny dla nich, dla tego szczególnego oddziału?
3: Ja powiem tak, kilka lat temu był pogrzeb mojego dziadka, też właśnie odkrytego. Dziadek mój był odkryty w Panewnikach w Katowicach i pogrzeb odbył się w Czechowicach-Dziedzicach na jego rodzinnym grobowcu i to było wielkie przeżycie i jak się dowiedziałam, że tutaj właśnie będzie pogrzeb ludzi, skąd oni pochodzili, że jednak ich szczątki wrócą na tę ziemię i razem z ich bliskimi zostaną pochowane na cmentarzu, bo tu na pewno ich dziadkowie, pradziadkowie leżą i bliscy mogli ich w końcu pożegnać. My sami wiemy, co to znaczyło szukać, że nie

0: ten grób, ale tak naprawdę nie ma w nich członka rodziny. I ja totalnie rozumiem, co to znaczyło dla tych ludzi, że dzisiaj mogli odebrać te zwłoki swoich bliskich, pochować ich z godnością na tym cmentarzu, szczególnie, że ten cmentarz powstał dla nich. Tak więc to jest naprawdę wspaniała rzecz dla tych rodzin i wydaje mi się, że jakby dopełniła się całość i teraz ci, którzy żyją, mogą być spokojni, że jednak ich członek rodziny jest tu. Jest jeszcze oczywiście wielu, których nie udało się odkryć. Między innymi rodziny, ciocie rodziny Golsów. W dalszym ciągu nie odkryto jej szczątków, tak więc jest też dużo osób, które jeszcze poszukuje, czeka właśnie na ten moment, żeby móc pochować. I to też jest rozdzierające serce. Ksenia Kosakowska.
1: Bo widzę, że pan tutaj z młodymi. Czy pan jest potomkiem jakoś związany?
2: Nie jestem związany, natomiast chciałem tu być, bo to są konkretne osoby, to są fakty i po prostu walczyli za naszą wolność. No i chciałem też wziąć synów, dwie córki zostały, bo są jeszcze za małe, ale Jasia z Maksim zabrałem.
1: To jest zadanie, żeby tym młodym przekazywać, prawdę, historię tych żołnierzy, którzy dziś wreszcie wrócili do siebie?
2: Jest to na pewno zadanie, natomiast to jest taka lekcja historii, to są fakty, nie? Po prostu tutaj znamy też rodziny, które też rozmawiałem tam przed chwilą z jedną rodziną od Łajczaków. To są nasi ludzie, nie? Którzy tu za nas walczyli. Także, że to nie jest jakaś wymyślona jakaś tam historia, tylko to są fakty po prostu, nie? Także to jest lepsze, bo wiadomo, że historia taka w szkole podstawowej jest systematyczna, natomiast tutaj jakby będąc, coś dużo, myślę, że takiego bardziej namacalnego, nie? Będąc na takim pogrzebie. No i tak szkoda, że szkoły tutaj z Żywiecczyzny właśnie nie przyszły, nie? No bo tak była Kamysznica, była tu szkoła z Grodkowa, tak trochę z nimi tam porozmawiałem, natomiast tu powinny być wszystkie szkoły, myślę, podstawowe z całej Żywiecczyzny tutaj na takich uroczystościach. No nawet harcerze w ostatnim momencie gdzieś tam ogłaszali wczoraj dokładnie na forach, że jakby ktoś dał rady, też to nie było tak przygotowane.
1: Wracają ci żołnierze do siebie?
2: Tak, wracają tutaj walczyli, jeszcze tutaj fajnie, że są też osoby właśnie tak jak pan Tomek Gremiuch, które właśnie z młodymi chcą oprowadzać tymi szlakami, gdzie na Baraniej Górze. Też żeśmy się właśnie zastanawiali, żeby się z nim wybrać, ale może nie udało się nam w tamtym roku, może się w tym roku uda. Właśnie śladami Bartka, żeby się przejść gdzieś tam na jakieś, czy tam ognisko, czy zobaczyć, którędy tutaj podróżowali.
3: SK Południe.
4: A już teraz, jak zapowiadaliśmy, z mikrofonem odwiedzimy żywiecką siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Dworcowej 15.
1: Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: No, można powiedzieć, że jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK. Ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
5: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Polskiego Czerwonego Krzyża oczywiście w Katowicach. Do 7 maja byliśmy biurem Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli taką filią oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku Białej. W tej chwili jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Co się zmieni? Generalnie to nic. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz tego, że pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu. Także w poniedziałki będę dostępna po południu. Krwiodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, będziemy, już sama nie wiem co będziemy robić, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale nie tylko z samorządem, bo samorząd tu chyla czoła przed panem burmistrzem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje. Tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
5: W naszej ocenie tak, trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, z Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. No, byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No, co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki Żywcu na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
5: Tak, pandemia, potem wojna na Ukrainie. Potem powódź i my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Żeby nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
1: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich

0: bardzo lokalnych. Działam, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających aktywnie.
1: Tak. Na terenie powiatu prężnie działają trzy kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są trzy prężnie działające kluby. Ale oprócz tego, dwa dni w tygodniu, w środę i w piątki, na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. To jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawców my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honoru.

0: wielkim oddaniem i z wielkim takim, taką miłością do człowieka tą krew oddaję.
1: Pani Cecylio, ale jest też przecież inaczej. Honorowi krwiodawcy mogą też liczyć, z tego co pamiętam, na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
0: Tak, w komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje wynikające, przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc

0: Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
1: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
0: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już się w sobie nosi. I to tego się nie da zlikwidować w sobie, bo pomaganie innym to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej, we wszystkim, co robimy. Przecież pomagamy. Honorowy dawca krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
1: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie, no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy i jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
0: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami, bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian i byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
1: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane, czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
0: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane. Po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został spożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczona.

0: Pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
1: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, no nie brakuje na Żywiecczyźnie.
0: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne, co pani potrzebuje do paczek, ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
1: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne no właśnie ciągle? Czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie, takie większe?
0: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
1: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
0: Tak, pomoc celowana, ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez sześć ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad, no... Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo. Babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie.
1: Przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać Was i informacji o Was, gdzie dokładnie jesteście w Żywcu, gdybyśmy kogoś namówili do pomocy właśnie przez Was.
0: Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora, jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środę, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00. Będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec. I to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do żywieckiego biura.
2: SK Południe.
3: A już teraz przed nami kolejne spotkanie w Muzeum Miejskim w Żywcu. Tym razem Dorota Firlej, kustosz muzeum, opowie o najnowszych darach, które spłynęły do placówki.
1: I kolejne nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. Dzisiaj wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, opowiemy wam nieco o darach, które, jak się okazuje, dość często trafiają do tutejszego muzeum. I nie dalej jak wczoraj, jak wynika z opowieści pani Doroty, no w jej ręce trafiły bardzo ciekawe przyszłe eksponaty, można powiedzieć. Pani Doroto, ostatnio rozmawiałyśmy o Wilhelmie, czyli tym ukraińskim, można powiedzieć, Habsburgu. No i jak tu się nie pochwalić, skoro trzyma pani w ręku fotografię właśnie, na której owy Wilhelm jest.
4: Tak, szanowni państwo, tydzień temu mówiłyśmy co nieco o Wilhelmie Habsburgu, najmłodszym synie Karola, Stefana i Marii Teresy, a wczoraj od naszego kolekcjonera, zaraz o nim też opowiem, bo to jest człowiek niesamowity, dostałam postkart z 1915 roku, z 20 kwietnia. Proszę państwa, fotografię, gdzie mamy arcyksięcia

0: tak powiem, współczesny. No i to jest kolejna pamiątka przeszłości. Może nie, że damy ją od razu na ekspozycję, wykorzystamy ją w jakiejś wystawie czasowej, natomiast wzbogaci nasze archiwum historyczne.
1: No dobrze, zaczęłyśmy od tego jednego drobnego elementu, od jednej fotografii, ale wróćmy na moment do ogółu. Pani Doroto, rzeczywiście przez cały rok trafiają do Was mniejsze lub większe, no właśnie, zbiory dokumentów, fotografii, trafiają jako dary?
0: Tak, Szanowni Państwo, ja myślę, że Pani Redaktor, myśmy nie raz przy historii muzeum, przy początkach historii muzeum mówiły, że gdyby nie dary, to nasze muzeum by nie powstało. Raz, dary, które otrzymywały seminarzystki, bo to były bardzo rzadko zakupy, i potem dary żywczaków, nie tylko, do zbiorów. To były dary z zakresu, nie wiem, stroju żywieckiego, obrazów, wyposażenia, różnych mebli. I tak samo jest do dnia dzisiejszego. Oczywiście chciałoby się kupować, że tak powiem, wspaniałe kolekcje, także i obrazy naszych artystów z Żywca czy z Żywiecczyzny, no ale wiadomo, że to wszystko kosztuje. I do dnia dzisiejszego mamy też takie osoby, i tu mam pozwolenie, żeby z imienia i nazwiska podziękować panu Grzegorzowi Maślanko, który od lat, i teraz próbuję sobie przypomnieć, co najmniej 10, regularnie, raz, dwa razy w roku przyjeżdża do mnie z całym pakietem dokumentów. Tu pani redaktor widzi, że mamy cały stół zastawiony świeżutkich pamiątek przeszłości, które jeszcze nie są opracowane, opisane, o nich będziemy mówić, i ten pan skupuje te rzeczy i no, wielkie dzięki panie Grzegorzu, ofiarowuje do zbiorów naszego archiwum, no i oczywiście archiwum fotograficznego także.
1: Pani Doroto, ale czyli to wszystko, co mamy dzisiaj przed sobą tutaj na stole, to wszystko podarunki od jednego darczyńcy?
0: Tak, od jednego darczyńcy. Otrzymałam to wczoraj. Przed nami jeszcze takie urzędowe, że tak powiem, spotkanie, spisanie protokołu daru. Natomiast jeszcze mam do obejrzeć wszystkie przedmioty, które pozostawił. Natomiast no, tutaj w tym zbiorze naprawdę są doskonałe materiały źródłowe i przede wszystkim ikonograficzne.
1: Muszę przyznać się naszym słuchaczom, że takie spotkania i właśnie takie taka możliwość obejrzenia tych fotografii, które bardzo mało osób miało okazję w ogóle oglądać, i zerknięcia w te dawne dokumenty, to naprawdę świetna przygoda i nie.

0: samotności. Podejrzewam, że pani Dorota ma podobnie.
1: Tak, oczywiście to są takie momenty naprawdę chyba najprzyjemniejszej pracy muzealnika. Tym bardziej, że może nie, że się specjalizuję, ale proszę Państwa, zawsze uwielbiam grzebać w naszym archiwum fotograficznym, identyfikować miejsca i przede wszystkim twarze. Stąd zawsze apelujemy z panią redaktor, opisujcie Państwo fotografię. No, może data dzienna nie jest konieczna, ale rok i postać to jest naprawdę bardzo ważne. No i tutaj pani redaktor, wpadły mi od razu w ręce świetne fotografie, wcale nie przedwojenne, ale dla młodych ludzi to są zdjęcia historyczne. No i proszę Państwa, budowa bloków 700-lecia. Widzimy tu wielkie żurawie, maszyny i budowa tych ogromnych obiektów. To, co naprawdę tak od razu porwało mi oczy, to nie wiem, jak nazwać obecnie ten obiekt handlowy z oddziałem też Domu Kultury na osiedlu. Proszę Państwa, no piękny, nowoczesny, przeszklony budynek tutaj z piekarnią, restauracją i takimi obiektami bardzo nowoczesnymi. To są zdjęcia, które w ogóle po raz pierwszy widzę i oczywiście będą u nas w zbiorach. Mamy także powojenne zdjęcia, ale już mocno po 1945 roku, bo zrekonstruowana jest wieża kościoła parafialnego, to znaczy, to jest za mocne słowo, tam były straty, że tak powiem, na samych arkadach. No, stan kościoła nie jest za ciekawy. To zdjęcie wygląda bardzo niedobrze, że tak powiem, jeśli chodzi o obiekt. Natomiast no, doskonały widok na samą kaplicę Komorowskich. Nie ma tu zieleni, nie ma drzewek, które też ich obecnie już nie ma. Natomiast no, niesamowite zdjęcie historyczne. A tu możemy przejść do zdjęcia przedwojennego. Trzy małe fotografie zespolone ze sobą rynku i cudowny targ. My w zbiorach takiego targu jeszcze nie mamy. No świetnie tu widać kupców, rzemieślników, oczywiście klientelę całą, te budy w bardzo charakterystyczny sposób zadaszone. Świętego Floriana w ogóle nie widać, bo to jest lato, cieplutko, więc drzewa pięknie można powiedzieć, że chowają tego naszego świętego, ale ta pierzeja od strony Molińskich i od strony tutaj obecnych kawiarni naprawdę świetnie widoczne.
0: I mamy też sporo dokumentów. A to cóż to za druki?
1: Tak, tutaj mamy druki. My je będziemy oczywiście tłumaczyć, będziemy je opracowywać. 11 marca 1930 rok. No i oczywiście papiernia. Papiernia, dokument zakupu. Mamy tutaj Chemotechnika Kraków, rynek główny 39. Tych dokumentów, że tak powiem, z solali mamy kilka, także z 29 roku. I teraz wzięłam do ręki Zabłocie Zakłady Chemiczne S.A. Żywiec 2. Roku szukamy, rok 1937. I proszę Państwa, tu są notatki różne, różnymi ołówkami, kolorami zrobione, więc różne informacje na pewno nam wyjdą w trakcie opracowania. Tu też wychodzi no, w bardzo dobrym stanie dokument koncesji z dnia 30 maja 1876 roku na kolej żelazną parową z Bielska do Żywca. Proszę Państwa, cudowna rzecz. Ja tylko zacytuję początek. My, Franciszek Józef I, z Bożej łaski cesarz austriacki. No i potem 5-6 linijek, kim był. No daje przywilej, że tak powiem, nadaje wyłącznie uprzywilejowanej spółce Kolei Północnej cesarza Ferdynanda prawo wybudowania i utrzymywania w ruchu kolei żelaznej parowej z Bielska do Żywca. Więc taki dokument w języku polskim też się u nas znalazł. Natomiast bardzo ciekawa fotografia Wyszymieścia, czyli ulicy Komorowskiej. No, wygląda jak po wojnie nuklearnej, ale chodzi tu o remont i wstawianie jakichś rur. Jest tutaj jakaś postać dziecięca, a może mi się uda zidentyfikować, bo na pewno podpytam samych mieszkańców Wyszymieścia, kto to może być. I doskonały materiał także z 1968 roku, czyli Dni Żywca. Proszę Państwa, wielkie zdjęcia. Za X-u, proszę, mamy prawa autorskie. Henryka Hermanowicza.

0: także o w ogóle tej takiej architekturze rynkowej, dekoracyjnej, bo mamy jeszcze starą sadzawkę z takim kamieniem, z wodą, z mozaiką, pamiętam, właśnie z herbem miasta Żywca, więc świetnej jakości są, proszę Państwa, te zdjęcia. Mamy też wgląd na ratusz i te słynne kosze, które też z młodości pamiętam. Cudowną restaurację Polonię. Też patrzymy z panią redaktor na modę. To są takie jakieś lata 60. czy 70. No, cudowne centrum, które też pamiętam. Sklep zupełnie obecnie mamy inaczej rozwiązany, że tak powiem, ruch. No, samochody też takie bardzo sentymentalne tutaj. Trasa na Kraków zaznaczona. Świetny widok z Małego Grojca. No, dzisiaj już zupełnie inny widok na osiedle Kochanowskiego. Grupa młodych ludzi opalających się, kąpiących się i nawet samo zalesienie już na dzień dzisiejszy wygląda zupełnie inaczej.
1: Pani Doroto, ale tutaj patrząc na te fotografie i to te większych rozmiarów, to naprawdę muszę przyznać, że jednak ta dawna fotografia ma coś w sobie i nawet jeśli to nie są zdjęcia wykonywane przez profesjonalnych fotografów, to sama ich jakość jest naprawdę niebywała po tylu latach.
0: Tak, powiem Państwu, no z uwagi na to pozwolę sobie powiedzieć, jako wnuczka fotografii.

0: też są świetnej jakości. No inne czasy, inna technika, natomiast no, ten materiał jest do opisania, bo to tak nam się wydaje, ja wiem na co patrzę, ale ktoś za 20 lat może mieć z tym ogromny problem, więc kolejny apel, proszę Państwa, podpisujmy, nawet jeżeli czegoś nie wiemy, zawsze zróbmy to ze znakiem zapytania, żeby jakby wprowadzać błędów albo właśnie te znaki zapytania. Natomiast tutaj ten materiał no, jest doskonałym źródłem kolejnym, które zostaną wpisane po prostu do naszych biur.
1: Pani Doroto, ale tutaj przed nami również seria takich, można powiedzieć, fotograficznych miniaturek. To od kogoś innego darczyńcy?
0: Tak, proszę Państwa, tutaj mam dar od pani Mirosławy z domu Jagosz. Nawet mogę przeczytać. Przesyłam zdjęcia zrobione zaraz po wojnie przez mojego ojca Włodzimierza Jagosza. Bezcenna informacja. To jest postać w ogóle bardzo znana, ten pan Jagosz. I tutaj rozkładam cały plik małych fotografii zrobionych w 1945 roku. Zniszczenia ulicy Kościuszki, Rudzy. No, te zdjęcia są takie bardzo smutne. Miasto wyglądało na szczęście później zupełnie inaczej, ale tu mamy zniszczenia, łącznie właśnie mówiłyśmy przed chwilą o wieży. Ta nadszarpana, tak jak mówię, ugryziona galeria kościoła parafialnego, rynek, no i panoramy Rudzy wyglądają fatalnie. O, tutaj jest już bardzo dobre zdjęcie, pamiętam, bo też w zbiorach naszego muzeum są zdjęcia wykonywane przez mojego dziadka właśnie też zniszczenia. No i powiem Państwu, to jest też doskonały materiał. Trzeba go jak najszybciej opisać, żeby wiedzieć, która to jest ulica. No bo za kilkadziesiąt lat ktoś może mieć z tym naprawdę bardzo poważny problem.
1: No i trzeba przyznać, że Pani Doroto, te zdjęcia obrazujące, ukazujące straty wojenne na tej żywieckiej Rudzy, no to są kolejne zdjęcia, których jeszcze na przykład zwiedzający żywieckie muzeum nie mieli okazji zobaczyć.
0: Zgadza się i na pewno w przyszłości na jakiejś wystawie, na jakiejś pogadance, na jakimś wykładzie te zdjęcia będą wykorzystane. I pamiętajcie Państwo, że z naszego archiwum, nie tylko tego związanego z papierami, mapami, ale z archiwum fotograficznego naprawdę można skorzystać i można też szukać informacji na temat własnego domu, swojej ulicy i przodków. Po to właśnie też tu działamy i jesteśmy. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz od pana Karcza, który przyniósł mi kopię akwareli pana Pieniążka, Józefa Pieniążka, i wspaniałą kopię fotografii, bo tutaj no, też wywołana przez pana Barutowicza, wnuka mojego kuzyna, wnuka naszego dziadka. Świetnie jest to zrobione. To jest rodzina pana Karcza w stroju żywieckim. Tutaj dla mnie bezcenna jest ta żywczanka, ubrana po żywiecku, ale w kogutku. Podejrzewam, że w atelier u Chomy albo Janikowskiego, bo ta piękna panorama, ta tradycja, że tak powiem, rzucania panoramy malowanej jest naprawdę bardzo ciekawa i była popularna przed wojną. No i cała rodzina jest oczywiście opisana na osobnej karteczce, która mi się tutaj teraz, mamy zdjęcie z 1907 roku. No i proszę Państwa, to jest bezcenne. Właściciel tego zdjęcia, potomek rodziny, opisał i do archiwum już to zdjęcie pójdzie opisane, a z uwagi na to, że jakość tego zdjęcia naprawdę jest doskonała, my po tych twarzach możemy identyfikować kolejne fotografie. No i to samo jest właśnie z tą akwarelą pana Józefa Pieniążka. Mamy tutaj Annę Pawełkową z rodziną, też opisaną. Z 1932 roku ta akwarela jest. My takie akwarele pana Pieniążka także mamy w zbiorach.
1: Pani Doroto, to jaka przyszłość przed tymi zbiorami?
0: Opisanie, opracowanie, wpisanie oczywiście, każda tutaj ta pamiątka przeszłości będzie miała swój numer. No i miejsce docelowe, nasza biblioteka, gdzie znajduje się archiwum i zbiory fotograficzne.
1: Muszę Panią zapytać jako historyka, które, nie wiem czy to w ogóle da się w jakikolwiek sposób wartościować, ale czy fotografie są najcenniejszym jakby

0: właśnie elementem, czy może dokumenty? Co jest ważniejsze? Co ma większą wartość historyczną? Bo sentymentalna dla konkretnego rodu to jedno, ale właśnie taka naukowa, historyczna?
1: No to pytanie bardzo ciężkie dla mnie, bo z jednej strony ciągnie mnie jak od strony dziadka fotografia, bo uwielbiam. Natomiast no, z drugiej strony Andrzej Komoniecki na nas patrzy, a co z dziejopisem? Wszystkie źródłowe materiały, te najstarsze, łącznie ze szkicami, z rysunkami, to są tak cenne materiały. Natomiast powiem Państwu, że ja uwielbiam rozszyfrowywać fotografie i naszych przodków. Jedno i drugie to materiały bardzo cenne, bez których nie jesteśmy w stanie tworzyć historii naszego miasta.
0: Pani Doroto, wspomniałyśmy kilka nazwisk darczyńców, no i wypada nam też tak naprawdę podziękować za tę ich olbrzymią świadomość historii przecież nie tylko własnej rodziny, ale też tej szerszej społeczności, choćby miasta.
1: Tak, Szanowni Państwo, ja tutaj wymieniłam tylko trzy nazwiska, ale to jest kropelka w oceanie osób, które od czasów przedwojennych do dnia dzisiejszego obdarowywują nas bardzo konkretnymi przedmiotami, bo to przecież nie tylko dokumenty, fotografie, to są obrazy, wyposażenie wnętrza, jakieś filiżanki, fragmenty strojów. Tego jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że też przyjdzie czas, że będziemy dziękować tym wszystkim wspaniałym osobom, bo to niekoniecznie osoby zamieszkałe do dnia dzisiejszego w Żywcu, ale osoby związane z Żywcem, chętnie powracające do swoich korzeni i dzielące się właśnie tymi wspomnieniami i pamiątkami przyszłości.
0: No i chyba można powiedzieć już tradycyjnie, wypada nam przypomnieć, by jeśli już zabieramy się za jakąś inwentaryzację naszego domowego archiwum, to ważne, by podpisywać zdjęcia, dokumenty, by kolejne pokolenia po prostu miały nieco łatwiej rozszyfrowywać te historie.
1: Tak, apelujemy, proszę Państwa, za każdym razem. Podpiszmy, wszystkim wywołajmy fotografię. No, to jest właśnie zmora naszych czasów. Mamy wszystko w telefonach.

0: sobie zdjęcia rodziny po Wigilii, po jakichś wielkanocnych świętach, jak mamy zloty i opiszmy to, a jakie to jest fajne, jak się potem weźmie za 10-20 lat, albo ktoś za 100 lat weźmie, to była ciocia, to był wujek, tylko opisujmy te fotografie.
1: No i jeszcze jedna, można powiedzieć, wskazówka techniczna. Oczywiście z otwartymi rękoma przyjmiecie dary przekazane dla muzeum, ale oczywiście można też przekazać Wam po prostu dokumenty, fotografie do zdigitalizowania.
0: Tak, żebyście Państwo widzieli, to nie jest tak, a boimy się, nie wróci to do domu. My, jeżeli Państwo nie chcecie przekazać oryginału, my to zeskanujemy, zrobimy kopię, natomiast najważniejsze jest ten opis, który jakby wynika od Państwa. Państwo powiecie, że to jest mój dziadek, to jest moja babcia i podzielicie się z nami właśnie wspomnieniami i historią żywieckich rodzin.
2: SK Południe.
3: A na koniec tego wydania wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i dobre wieści z rynku pracy.
4: Ostatnie informacje dotyczące stopy bezrobocia w powiecie żywieckim dają małą nadzieję na stabilizację tej sytuacji. Oczywiście to nie jest sytuacja, która by zadowalała zwłaszcza te osoby zarejestrowane, osoby poszukujące pracy, ale wydaje się, że ta bardzo negatywna tendencja systematycznego wzrostu comiesięcznej stopy bezrobocia została na razie powstrzymana. Obecny poziom stopy bezrobocia na 30 kwietnia to 8%. W liczbach bezwzględnych daje to ogółem 3678 bezrobotnych na terenie Żywiecczyzny. Mam nadzieję, tak jak już podkreślałem, że jest to tendencja już trwała, że ta stopa i ilość osób bezrobotnych nie będzie wzrastać. Mam nadzieję, bazując na tym, że rozpoczął się również okres prac sezonowych, rozpoczęliśmy również w Powiatowym Urzędzie Pracy udzielanie dotacji, staży, prac interwencyjnych. No a co bardzo istotne, a tak naprawdę to najważniejsze, odnotowaliśmy również zwiększoną liczbę wolnych miejsc pracy oraz ofert od przedsiębiorców.

0: finansów od podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu żywieckiego. Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk, aby ta sytuacja się ustabilizowała i będziemy ze swej strony jako administracja powiatowa podejmować dalsze działania w zakresie bezpłatnych szkoleń, kursów, dalszych udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności dla osób poszukujących pracy, aby ten rynek pracy nie tylko stabilizować, ale w jak największym stopniu przedkładać ofertę dla osób bezrobotnych co do swojej dalszej przyszłości.
1: SK Południe News.
2: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy m.in. o pracach nad uchwałą krajobrazową dla Żywca. Zaprosimy Was także na 14. edycję Floriańskich Wieczorów Muzycznych. Będzie też wspomnieniowa opowieść Jadwigi Kliś. Materiały przygotowała Katarzyna Graboń. Zapraszam.
1: SK Południe.
2: W Żywcu trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Dlaczego miasto potrzebuje takich przepisów? O tym Janusz Juraszek, zastępca burmistrza Żywca.
3: Generalnie jest tak, że większość miast w Polsce przystępuje do sporządzenia projektu uchwały krajobrazowej i my też przystępujemy. Przede wszystkim chcemy zadbać o krajobraz, o otoczenie, o estetykę, żeby to miasto było coraz piękniejsze, zachęcało do przyjazdu, do zamieszkania. No i powiedzmy sobie szczerze, że niektóre reklamy burzą tą harmonię, tą estetykę. No i chcemy to w pewnym sensie uregulować prawem miejscowym, czyli uchwałą krajobrazową. Ta uchwała będzie dotyczyła tablic i urządzeń reklamowych oraz małą architekturę. Będzie obejmowała również małą architekturę, ale generalnie to, co widać czy słychać z przekazu społecznego, to dużo emocji zajmuje tematyka reklam, przede wszystkim tych płaskich reklam. To jest ten problem, który jest podnoszony przez lokalną społeczność, czy też przyjezdnych turystów do nas, do Żywca. Trzeba z tym coś zrobić. No i teraz, jeśli jesteśmy na poziomie tego, co obecnie jest prawodawstwa, no to tutaj nie bardzo jest. No, można wezwać tu, rozmawiać, apelować. Jest tu taki dyskomfort, powiedzmy, prawny, nie? No, ale w momencie, gdy będziemy mieć tą uchwałę krajobrazową, to już się sytuacja delikatnie zmienia, nie? Bo raz, mamy wymogi i on musi się do tych wymogów dostosować, taki jest obowiązek tego prawa miejscowego, który jest zapisany, i dwa, ten wygląd musi być odpowiedni. I teraz, jeśli on nie spełnia tego, no to tu wchodzimy w inną kategorię tak zwanych kar administracyjnych, nie? Czyli oprócz tego, powiedzmy, mówiąc w cudzysłowie, narzędzia takiego słownego, werbalnego, tak, to mamy jeszcze to narzędzie takie administracyjne. Nie jest to żadną tajemnicą, że taka dość popularny sposób reklamy tej działalności gospodarczej, którą ktoś tam gdzieś prowadzi, no to jest poprzez tą reklamę tych tablic czy urządzeń reklamowych, nie? Umieszczanych w przestrzeni publicznej, nie? Żeby, powiedzmy, ten klient to zobaczył, żeby przykuł jego uwagę, żeby przyszedł i kupił produkt, nie? To jest przecież bardzo istotne, nie? I trzeba wiedzieć, że nam jako samorządowi nie chodzi o to, żeby, powiedzmy, wpłynąć negatywnie na cały proces i działanie gospodarcze, żeby, nie wiem, obniżyć jego dochody, przychody, żeby go, nie wiem, zajechać podatkami, tylko chodzi o to, żeby to w pewnym sensie wyglądało estetycznie. Bo też ja myślę, że zdają sobie druga strona, jeśli mogę tak powiedzieć, zdaję sobie z tego sprawę, że wygląd tej reklamy świadczy o nim, tak? Że ta działalność jest, powiedzmy, na odpowiednim poziomie, no bo to jest taki sygnał, prawda, dla tego klienta, nie? No i to jest jedna sprawa. I druga sprawa, no to też jak gdyby, nie wiem, te zasady, czy to zasady, powiedzmy, finansowe, czy też te techniczne, które by określały te reklamy, no nie mogą wprowadzać utrudnień. No generalnie chodzi o to, żeby tą przestrzeń uporządkować, nie? Żeby ona była estetyczniejsza, nie? No, ja tak patrzę na to i z tego, co widzę, część moich koleżanek i kolegów tu, co pracujemy razem, no też postrzega to w ten sposób.
1: SK Południe.
2: A teraz będzie nieco muzycznie, bo opowiemy Wam o kolejnej edycji Floriańskich Wieczorów Muzycznych, ale nie tylko.
4: Chcemy Was zaprosić na spotkanie, można powiedzieć, z kulturą wysoką, a w zasadzie z taką muzyką. Zapraszamy Was dzisiaj wraz z Tomaszem Barcikiem na kolejny już cykl wieczorów floriańskich w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. No i trzeba przyznać, że to już 14. edycja tych przepięknych koncertów, no, w których można naprawdę spotkać się z wirtuozerską

0: muzyką, ale też naprawdę światowej klasy samymi muzykami. Ale więcej o tym już nasz dzisiejszy gość, Tomasz Barci.
1: Koncerty zapoczątkowaliśmy w 2013 roku, więc tak jak pani wspomniała, to już jest 14. edycja. Można powiedzieć dosyć chwalebnie, że nawet pandemia tych koncertów nie zatrzymała, bo też te koncerty się odbywały troszeczkę w innej formie, było ich troszkę mniej, ale także były. Także mamy ciągłość od 14 lat i nie przestaliśmy tych koncertów organizować. Organizowanie każdej edycji jest już, można powiedzieć, takim troszkę wyzwaniem, bo co roku zastanawiamy się, kogo zaprosić, żeby naszych słuchaczy zaskoczyć czymś nowym, żeby pokazać inne brzmienia może organów, może jakiś inny repertuar. W tym roku będziemy mieli także akcent międzynarodowy, będzie jeden wykonawca zagraniczny. Dwa lata temu udało się nam też zaprosić profesora z Düsseldorfu i Berlina, pana profesora Wolfganga Seifena. To jest, można powiedzieć, dla niewtajemniczonych taka światowa top liga, jeśli chodzi o organistów. Przez kilka lat próbowaliśmy, ale udało się. W tym roku zaplanowaliśmy 5 koncertów. One odbywają się od maja do września, po jednym w miesiącu. Pierwszy już 17 maja o godzinie 19. Wystąpi wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska. Jest to wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej. Organistka koncertująca praktycznie na całym świecie. Jeśli by spojrzeć na jej biografię albo stronę internetową, to praktycznie w każdym miesiącu gra w jakimś ciekawym miejscu. Ostatnio we Włoszech, a teraz przyjedzie do Żywca. Zaprezentuje, myślę, bardzo ciekawy repertuar. Będzie to repertuar 19 i 20 wieczny. Będą także transkrypcje, czyli coś, co dla słuchaczy, myślę, jest taką zawsze ciekawostką. Czyli będą to utwory, które zostały napisane nie na organy, stricte tylko na jakieś inne składy, czy na inne instrumenty, czasami na orkiestrę symfoniczną. I pani profesor będzie grała je w przekładzie na organy. Po raz kolejny będzie udowodnione, że organy są taką jednoosobową orkiestrą, potrafią imitować orkiestrę symfoniczną, do czego zresztą budowniczowie organów od epoki romantyzmu dążyli, żeby właśnie organy naśladowały te przeróżne instrumenty orkiestrowe, trąbki, puzony, instrumenty smyczkowe, flety. Także koncert zapowiada się bardzo ciekawie. Oprócz tego będzie także troszkę literatury organowej, ale te transkrypcje będą takim głównym punktem tego koncertu.
0: To w zasadzie wasz pierwszy gość w tym 14 już cyklu, ale tych gości będzie dużo więcej.
1: Tak, kolejny koncert będzie w czerwcu. Wystąpi rodzina, co ciekawe. Na organach zagra Daniel Strządała, pan doktor, wykładowca też Akademii Muzycznej, tym razem nie w Gdańsku, a w Katowicach, w klasie organów, który zagra na organach, ale także na klawesynie, na bardzo znanym barokowym instrumencie, który będzie specjalnie tutaj dostarczony na ten koncert, także myślę, że kolejna ciekawostka dla słuchaczy. Towarzyszyć będzie mu Ewa Zaborny-Strządała, prywatnie jego żona, która zagra na skrzypcach, oraz mama Ewy, czyli teściowa Daniela, pani Aleksandra Pawełek-Zaborny, która zagra także na skrzypcach, także będziemy mieli 3 wykonawców. W lipcu zagra Arkadiusz Popławski, bardzo znane nazwisko w świecie organowym, wybitny improwizator, ale także wykonawca różnych transkrypcji oraz literatury organowej, który przyjedzie do nas z Raciborza. W sierpniu tak się przyjęło, że podczas każdej edycji mamy tak zwany koncert młodych. Przyjedzie 2 studentów, ale bardzo wybitnych studentów, którzy wygrywają przeróżne koncerty z Akademii Muzycznej w Poznaniu, Bartosz Wódczak, który zagra na organach, i Dominik Zimny, który zaśpiewa barytonem. Natomiast we wrześniu będziemy mieli finał i podczas tego finału pierwsza część to będzie koncert organowy, który wykona Fabian Greś z Bratysławy na Słowacji. Wybitny organista młodego pokolenia, także student, ale w tym roku, z tego co patrzyłem, to w 7 albo 8 krajach będzie koncertował, między innymi w Norwegii i także u nas w Żywcu. To jest jedyny jego koncert w Polsce i chyba, z tego co wiem, to w ogóle pierwszy w historii. Natomiast wystąpi także wybitny, naprawdę bardzo wybitny zespół wokalny Vera Voce,

0: którym dyryguje i który założyła Magdalena Przemyk, studentka klasy dyrygentury, właściwie tegoroczna dyplomantka z Akademii Muzycznej z Katowic, na co dzień pochodząca z Mazańcowic, działająca tutaj w naszym regionie. Także będzie to też bardzo ciekawy koncert, bo oprócz organów usłyszymy właśnie muzykę wokalną na najwyższym poziomie. Wspomnę tylko, że ten zespół koncertuje na przeróżnych wydarzeniach, także transmitowanych przez różne media i telewizję.
1: No dobrze, tu mamy piękny zestaw naprawdę świetnych muzyków, ale muszę zapytać też o te zabłockie, o ten zabłocki instrument. Prawdą jest, że to wszystko zaczęło się od potrzeby remontu te 14 lat temu?
0: Tak, znaczy organy, tak jak każde urządzenie techniczne, czy to samochód, czy jakieś urządzenie elektroniczne, potrzebuje serwisu. Tak jak w przypadku samochodu raz w roku jeździmy wymienić ten przysłowiowy olej, jakieś tam filtry, organy potrzebują takiego corocznego serwisu, jakiejś regulacji, dostrajania i serwisu. Natomiast ten instrument, no jak wiele wykonawców mówi, jest wybitnym pod kątem brzmieniowym, bardzo udanym. Ta firma, która jest budowała, firma Biernackiego w 1961 roku, budowała różne instrumenty, nie wszystkie były udane. Część tych instrumentów już nie istnieje, nie przetrwała do dzisiejszych czasów, bo była tak źle wykonana, że po prostu trzeba je było wymienić. Natomiast ten instrument wyjątkowo bardzo dobrze im wyszedł, że tak to nazwę. I dlatego warto o niego dbać. Był tutaj właśnie budowany do tego kościoła, nie był sprowadzany, jak to często też ma miejsce w dzisiejszych czasach. Remont takiego instrumentu byłby bardzo kosztowny, całościowy, dlatego podczas koncertu zbieramy też jakieś datki zawsze i staramy się remontować go małymi etapami. Jesteśmy już po dwóch takich większych etapach. Pierwszy to była elektronika, cała elektryka, instalacja elektryczna, która steruje instrumentem, która po prostu groziła pożarem. Takie 60-letnie kable trzeba było powymieniać i różne inne podzespoły. Te organy mają 3 sekcje, 2 do grania rękoma i 1 do grania nogami. Właśnie jedna z takich sekcji jest na ukończeniu. W zeszłym roku rozpoczął się taki mały remont, polegający na czyszczeniu, wymianie różnych komponentów, uszczelnieniu miecha, który przeciekał i to powietrze właśnie tam uciekało zamiast do piszczałek to na cały kościół, powodując dodatkowo jakieś nieprzyjemne efekty. Także idziemy cały czas do przodu, dzięki, myślę, przychylności tutaj księdza proboszcza i parafian, którzy coraz liczniej też na te koncerty przychodzą. Z samych koncertów, szczerze powiedziawszy, ciężko byłoby zebrać finanse. Jeden taki etap to jest minimum 30-40 tysięcy, a remont całego instrumentu od 200 do 350 tysięcy. Więc to są ogromne sumy, szczególnie w obecnych czasach, gdzie każdy grosz, można powiedzieć, się liczy. Nie jesteśmy w stanie na takich 5 koncertach rocznie nazbierać takiej kwoty. Natomiast tutaj ksiądz proboszcz jest przychylny, parafianie także, mamy jeszcze inne akcje. Raz w roku, między innymi w listopadzie, gdzie takie fundusze zbieramy i tak takie małe cegiełki jedna po drugiej odnawiamy. Także mam nadzieję, że za kilka lat ten instrument już będzie w idealnym stanie. Póki co jest w pełni sprawny, w pełni grający, ale są jakieś mankamenty, coś się odzywa później, coś się czasami nie chce odezwać. Czasami coś samo gra, a nie powinno, także tego typu sytuacje. Mamy nadzieję, że będzie to szło do przodu, że będzie coraz bardziej mógł cieszyć podczas tych koncertów i zachwycać wykonawców.
1: Wiem, że to wszystko zaczęło się od tutaj, takiego bardzo lokalnego pomysłu i tych żywieckich, a w zasadzie zabłockich organów, ale wy już jesteście stowarzyszeniem. No i właśnie, te wieczory floriańskie to nie jedyna wasza inicjatywa.
0: Tak, w 21 roku w grudniu bardzo spontanicznie powstał taki pomysł. Spotkaliśmy się w trójkę, w trzech organistów, razem z kolegami, między innymi organistą Bielskiej Katedry Świętego Mikołaja, i stwierdziliśmy, że fajnie by było te koncerty jakoś zalegalizować, stworzyć coś, dzięki czemu moglibyśmy też pozyskiwać zewnętrzne fundusze. Bo organizacja takiego koncertu to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nie chcę już teraz mówić o precyzyjnych cenach, ale zdarzały się koncerty, że potrzebowaliśmy na nie około 10 tysięcy nawet. Biorąc pod uwagę z drugiej strony, że zbieramy na organy, a wydać 10 tysięcy na koncert,

nawet kilka tysięcy, no to byłoby to troszkę nielogiczne, bo to, co byśmy zebrali, no to wydalibyśmy na wykonawcę, więc nic byśmy przy tym instrumencie nie zrobili. I tak w grudniu pewnego wieczora wyszukaliśmy regulaminów i wszelkich potrzebnych dokumentów w internecie. Posiedzieliśmy do nocy, stworzyliśmy swój regulamin, wymyśliliśmy nazwę, stowarzyszenie nazywa się Harmonia Eteria, siedzibę ma w Żywcu. Już parę tygodni później ono było zalegalizowane, tworzą je obecnie 3 osoby oraz sztab takich wolontariuszy, którzy przy tych koncertach pomagają. I w pierwszej edycji po powstaniu, że tak powiem, stowarzyszenia spróbowaliśmy napisać dotację, tak zwany grant do powiatu żywieckiego, otrzymaliśmy. W kolejnym roku otrzymaliśmy także z miasta. Apetyt rósł cały czas, więc później spróbowaliśmy napisać do miasta Bielska-Białej i tam od kilku lat też tą dotację dostajemy. Był także powiat bielski. Także mieliśmy takie szczęście, że na wszystkie te koncerty, może nie były to jakieś zatrważające kwoty, ale na każdy koncert coś dostawaliśmy. Dzięki temu właśnie te koncerty w tym roku u Świętego Floriana są dotowane i z powiatu żywieckiego, i z miasta Żywca, co na pewno ułatwia tą organizację, bo wykonawców możemy właśnie z tych środków pokryć. Oprócz tego organizujemy już kolejny rok z rzędu koncerty w innych kościołach tutaj powiatu żywieckiego. Wymyśliliśmy taki cykl improwizacja, muzyka tu i teraz. Muzyka, która powstaje na żywo, nie jest nigdzie zapisana. W ubiegłym roku mieliśmy koncert w Radziechowach, tutaj koło Żywca. Wcześniej w Pebli Małej, jeszcze wcześniej w Kamysznicy. W tym roku planujemy dołączyć Cisiec obok Węgierskiej Górki oraz ponownie Radziechowy. Ale także rozpoczęliśmy kolejny cykl w samym Żywcu. Wieczory muzyczne w Farze Żywieckiej, czyli w Konkatedrze przy rynku, w Konkatedrze Najświętszej Maryi Panny. I tam już będzie też trzecia edycja, lipiec, sierpień, wrzesień, po jednym koncercie. I można powiedzieć, ten cykl floriańskich oraz wieczorów muzycznych spięliśmy takim jedną klamrą pod tytułem Żywiecki Festiwal Organowy. Także mamy w tym roku sporo koncertów. Dodatkowo będzie we wrześniu w Kościele Świętego Krzyża w Żywcu, więc w samym Żywcu planujemy zorganizowanie 9 koncertów. Obecnie ten Żywiecki Festiwal jest największym festiwalem w naszej diecezji i w okolicy. Cieszy mnie to, że te koncerty są także rozpoznawalne już powoli w całym kraju. Coraz więcej osób na nie przyjeżdża, nie tylko z Żywca, są osoby, które przyjeżdżają z Katowic, z Krakowa na te koncerty. Dodatkowo w lipcu organizujemy już kolejny rok z rzędu, 4 lub 5, musiałbym to dokładnie sprawdzić, kurs improwizacji dla muzyków, dla organistów, ale także dla pianistów. Jest to taki jeden dzień, jedna sobota początkiem lipca, gdzie spotykamy się i pod okiem jakiegoś wybitnego właśnie pedagoga ćwiczymy improwizacje, ale też różne zagadnienia właśnie muzyczne. Ciekawostką jest to, że 2 lata temu właśnie jak profesor Zajfen w 24 roku ten kurs prowadził, to mieliśmy osoby z Krakowa, z Gdańska, z Lublina, z Warszawy. Można powiedzieć kolokwialnie, że pół Polski na to wydarzenie przyjechało. W tym roku też taki kurs będzie. Oprócz Żywca w tym roku druga edycja katedralnego festiwalu organowego w Bielsku-Białej, w Katedrze Świętego Mikołaja, gdzie właśnie kierownikiem artystycznym jest Maciej Leśniak, czyli organista katedry, a przy okazji współzałożyciel naszego stowarzyszenia. Mamy też od kilku lat taki cykl w Bielsku-Białej In Memoriam, taka robocza nazwa. Co roku znajdujemy jakąś ciekawą postać, głównie z zakresu muzyki organowej, ale nie tylko, której poświęcamy 2 koncerty rocznie. Próbujemy dotrzeć do utworów tej osoby, jeśli takie skomponowała, do jakiejś biografii, czasami z rodzinami uda się kontakt nawiązać. W tym roku będzie to Fritz Lubrich in Memoriam, to był organista Kościoła Ewangelickiego Zbawiciela Bielsko-Białej. W poprzednich latach mieliśmy też imienia Czajanka, organisty Katedry w Bielsku, imienia Stefana Prochownika, organisty różnych kościołów w Bielsku-Białej, także chcemy te osoby i te postaci upamiętnić i pokazać, bo mało kto wie i interesuje się tym, że takie osoby były i miały taki porządny wkład w muzykę organową i wykształciły rzesze różnych później organistów koncertujących współczesnych. Także w tym roku także cykl inny.

0: Orian. Jeden koncert będzie w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku Białej, drugi w kaplicy przy ulicy Listopadowej w Bielsku Białej. To jest taka ciekawostka, wspomnę. Jest to kaplica cmentarza ewangelickiego. Taka przy drodze, przechodząc tamtędy, mało kto wie, że ona istnieje. Widać tylko kawałek dachu. To jest obok słynnej szkoły Kopernika w Bielsku Białej. I tam zaczęliśmy organizować właśnie takie, troszkę myśmy to nazywali, może troszkę zaduszki, troszkę takie rekwiem poświęcone właśnie tej danej osobie w konkretnym roku. W tym roku będzie kolejny koncert. Ta kaplica wypełnia się po brzegi. W zeszłym roku brakło krzeseł i bardzo wiele osób musiało po prostu posłuchać koncertów w pozycji stojącej, także w tym roku liczymy też na wielką frekwencję. Co ciekawe, tam odbywa się koncert właśnie przy użyciu zabytkowych tamtejszych organów, ale nie używamy podczas tego koncertu w ogóle elektryczności. To jest taka kolejna ciekawostka. Nie używamy mikrofonów, bo jest tam fantastyczna akustyka. Nie używamy praktycznie w ogóle oświetlenia, bo wszędzie rozłożone są świece. Jedynie jakieś tam takie kolorowe wspomagacze dla klimatu. Ale co ciekawe, organów wtedy też nie napędza silnik elektryczny, tylko mamy kalikanta i osobę, która przez godzinę nożnie te organy napędza. Można by było powiedzieć, że na dzisiejsze czasy niezłe kardio. Także w tym roku czeka nas ponad 20 koncertów jeszcze w Studziące, koło Pszczyny i w innych miejscach. Tak naprawdę to stowarzyszenie z roku na rok się rozrasta i wielu organistów, wielu proboszczów zgłasza się do nas, że takie koncerty chciałoby organizować. Niestety troszkę brakuje nam już kalendarza, bo najwięcej takich koncertów możemy zrobić w okresie wakacyjnym, ale jeśli byśmy złączyli cały Żywiecki Festiwal w tym roku, czyli 9 plus 4 koncerty w katedrze plus 2 in memoriam, robi się już z tego duża suma i powoli nie ma miejsca, gdzie by to organizować. A zima i wiosna są takim złym momentem na organizację koncertów ze względu na temperatury w kościołach, bo głównie działamy właśnie w kościołach. Także nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc. Natomiast jeśli ktoś jest chętny i wyraża chęć i chciałby takie koncerty organizować, to jak nie w tym roku, to gdzieś tam w kolejnych latach wpisujemy to w kalendarz.
1: Już można się zapisywać.
0: Zapraszamy.
1: Muszę Cię jeszcze o to zapytać, już w zasadzie kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie. Czy to jest trochę też tak, że wpisaliście się trochę w taką lukę propozycji z muzyką klasyczną, muzyką poważną? Tego w Żywcu chyba na swój sposób brakowało i tu właśnie idealnie wpisała się ta muzyka organowa i ten Wasz pomysł, który no właśnie zaczął się od pomysłu na remont, a tu okazało się, że tych ludzi, którzy mają apetyt na tego typu spotkania, tego typu koncerty jest naprawdę sporo.
0: Czy głównym takim celem naszego stowarzyszenia, nawet to mamy w statucie ujęte i przy pisaniu tych grantów co roku o tym przypominamy, głównym celem jest propagowanie tej muzyki organowej, tej muzyki klasycznej. Niestety, to jest temat rzeka, można by o tym bardzo długo mówić, ta muzyka klasyczna jest troszeczkę pomijana. Szczególnie u nas w okolicy, gdzie nie mamy filharmonii, nie mamy opery. Co prawda jest teraz kawatina od kilku lat, która nadrabia troszeczkę tą lukę. Natomiast jak zaczynaliśmy w 2013 roku, to jedyne koncerty jakiejś muzyki klasycznej odbywały się raz czasu w Miejskim Centrum Kultury albo w BCK-u. Mało kto mógł sobie pozwolić, żeby pojechać do Krakowa czy do Katowic do jakiejś filharmonii czy opery na spektakl. Raz, że ceny biletów nie są zbyt niskie, dodatkowo transport. Myśmy właśnie wtedy wymyślili, że te koncerty to będzie taka muzyka klasyczna, muzyka poważna, oczywiście organowa, dostępna dla wszystkich. Gdzie nie będzie to impreza z biletami, gdzie każdy będzie mógł przyjść, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli chodzi też o repertuar, właśnie też w ostatnich latach patrzymy na to, żeby to była, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, muzyka pod ludzi troszkę, tak? Bo staramy się, żeby na tych koncertach nie było wykonywanych samych utworów takich organowych, które potrafią trwać 15-20 minut albo pół godziny, bo powiem szczerze, dla mnie jako nawet muzyka po studiach, po klasie organów, po muzyce kościelnej. Czasami tego typu koncert potrafi być trudny i mówiąc szczerze nudny, więc staramy się, żeby było więcej, ale jakichś krótszych utworów i właśnie wychodząc naprzeciw tym właśnie słuchaczom chcemy, żeby

0: też były różne transkrypcje. Na pewno jak ktoś przychodzi na koncert i usłyszy jakiś znany fragment jakiegoś utworu, który gdzieś tam słyszał w radio, czy w telewizji, czy w jakimś kabarecie, czy gdzieś, oczywiście wszystko w ramach sakrum, bo działamy w kościele, ale jeśli usłyszy coś takiego znanego, czy z jakiegoś filmu może, to na pewno jest to przyjemniejsze niż słuchanie czegoś, o czym można powiedzieć, no nie ma pojęcia. Także na początku troszkę się martwiliśmy, bo były koncerty, gdzie było 20 osób, było 30 osób. Teraz na tych koncertach jest coraz więcej osób. Mamy już, można powiedzieć, takich stałych melomanów, którzy już od grudnia pytają, a co z koncertami i kiedy będą koncerty. I trzeba ich uspokajać, że będą kolejne. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jak najwięcej osób, bo to wszystko, można powiedzieć, są naczynia połączone. Większa liczba osób, dla nas większa motywacja. Później mamy te jakieś datki na rzecz organów, ale przede wszystkim też na organizację kolejnych koncertów, więc to się też przekłada na jakieś finanse, także jest to dla nas dodatkowa motywacja, żeby po prostu działać i robić coraz lepsze koncerty. Co będzie w przyszłości, nie mam pojęcia, bo już naprawdę poprzeczka jest bardzo wysoko ustawiona, ale mamy nadzieję, że to wszystko się będzie rozwijać.
1: I tego Wam życzymy. Przypomnijmy jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania ten najbliższy koncert w ramach Floriańskich Wieczorów Muzycznych tutaj w Żywieckim Zabłociu.
0: Najbliższy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, dokładnie 17 maja o godzinie 19. Pani profesor Hanna z Gdańska wystąpi. I ja może od razu pozwolę sobie jeszcze, bo tutaj w parafii we wszystkich grupach współpracujemy. Mamy także chór bardzo prężnie działający, do którego też Państwa zapraszam, ale akurat 17 o godzinie 16 w klubie Papiernik, tutaj obok naszego kościoła, odbędzie się też przedstawienie pod tytułem 3 minuty, organizowane przez młodzież tutaj oazową i działającą przy naszym kościele. Także tego dnia będziemy mieli bardzo kulturalnie i obfito. O 16 zapraszam na ten spektakl. Myślę, że warto docenić tutaj młodych ludzi, którzy będą wcielać się w rolę aktorów, a zaraz po tym zapraszamy na inaugurację naszych Floriańskich Wieczorów.
2: SK Południe.
3: I na koniec dzisiejszego magazynu opowieść o świecie, który gdzieś zaginął i o relacjach, do których się tęskni. O tym wszystkim opowie pani Jadwiga Kliś.
1: Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z panią Jadwigą Kliś, mieszkanką Wieprza, ale trzeba też przyznać, że taką łączniczką w swoich wspomnieniach między teraźniejszością a bardzo barwną przeszłością właśnie tej lokalnej społeczności i dawnej wsi, można powiedzieć, która na przestrzeni ostatnich lat bardzo, bardzo się zmieniła. Zacznijmy od tego słowa przedstawienia pani. Słychać, że pani tutaj wzrastała. No to właśnie, czym pani się dzisiaj zajmuje? No i do czego pani tęskni z tych lat?
4: Powiem pani tak, ja bardzo, bardzo tęsknię za takimi dawnymi czasami, za tymi ludźmi otwartymi, za tą szczerością, za tym udzielanie się jeden drugiemu, za pomoc jeden drugiemu w sąsiedztwie i tak dalej. Mi jest bardzo tęskno. Dawni ludzie odwiedzali się, chodzili jeden do drugiego, opowiadali różne pogodki, przędli na przątkach, w karty grali, pletli cwetry, kopytka, wszystko wtedy robili, bo to było ich zajęcie na zimę, bo kobiety nie pracowały. Chłop jak ta dostał jaką robotę, no to szedł do lasa ściągać, zrywać drzewo, jak miał konie, a baby się opiekowały gospodarstwem, bo w każdej chałupie były krowy, świnie, łowce. U nas ich było zawsze koło 100 owiec miał tata. Zawsze. I zawsze te łowce dla niego były na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu od 9 roku się tym zajmował do 84 roku. Zawsze z nimi chodził i miał tak ich wyszkolone, coś taki miał, że jak wyszedł ze stajni, a przyszedłby jakiś sąsiad z nim pogadać, to one stoły i czekały. Dotąd nie szły się paść, a dopiero tata nie ruszył. Ale zawsze wychodząc ze supy, czy z kosora, zawsze przed nimi robił znak Krzyża Świętego. Zawsze na wiosnę, jak pierwszy raz wychodził, święcił wodą, kadził od wilków, od wszystkiego. I był bacą najstarszym w Cięcinie, 2 lata temu zmarł. Bardzo tęskno mi do tamtych czasów, bo to naprawdę było taki, powiem pani, taka wdzięczność, taka jak jedna rodzina. Teraz to w domu, czy syn, czy córka, czy mama, czy kto, to wszystko, każdy ma zajęcie inne. A dawniej, czy syn, czy córka, czy sąsiadka, czy co, było jedno. Spotykali się u nas, bo myśmy mieli bardzo duży dom, spotykali się u mnie, ta pletła, ta zaś tam drapała piórka.

dziadek krymplował wełnę, cerchał i małe te dziewczęta, bo nie wiem, co to znaczy cerchać te wełnę, rozcerchali, skrymplowali, przyndły. Ja jako dziecko zawsze przy tym byłam, bo ja, mnie to interesowało. Mi się podobało to, że moja babka była gospodynią największą we wsi, bo mieliśmy 15 hektarów pola i mi się podobało, że ona uczestniczyła dookoła gospodyń. Tam mnie zabierała, tam robiły baby kwiatki z bibuły, tam opowiadały swoje różne przeżycia, jakie miały w chałupie i wymieniały się różnymi przepisami i moja babcia w tym uczestniczyła. Jak bawni były dożynki, to grabiniaste włozy ubierali bibułą pani, konie ubierali i jechali z Górnej Cięciny, jechali do kościoła na te dożynki. A dzisiaj każdy się ogrodzi tatujami, że nie widzi u sąsiada pogrzeb i pani nie widzi. No bo wszystko ogrodzone, potegowane. Każdy swoim życiem żyje. Nie ma takiego czegoś, żeby było ta wspólnota. Trzeba iść kopać ziemniaki, to już nie musiał sąsiad tego dać. Ona wiedziała, że my mamy konie, u nas sła, no do dzisiaj ja ci pomogę, a ty mi zajzało rosty, mi wywiezie z gnojcy, czy tam. I każdy się tak wymienił. Zawsze tego furmana, czy tego bacę, czy tego wszystkiego, to ludzie szanowali. Szanowali. Nigdy nie było tak, że tam zrobił jaką krzywdę budowni, to nie było tak jak teraz. O, my mieli stołowiec, żeby to napaść na łące. To nie było szans. Musiałeś iść do lasa. Łąka była na zimę, żeby im skosić i ususyć siano krowom, łowcom.

szanowali. Nigdy nie było tak, że tam zrobił jaką krzywdę budowni, to nie było tak jak teraz. O, my mieli stołowiec, aby to napaść na łące. To nie było szans. Musiałeś iść do lasa. Łąka była na zimę, żeby im skosić i ususeć siano. Krowom, łowcom na łące. To nie było szans. Musiałeś iść do lasa. Łąka była na zimę, żeby im skosić i ususeć siano. Krowom, łowcom.

skarpetki, przyczyndę, wszystko, wszystko to, co u nas w domu było robione, robię. Tęsknę za tym światem takim innym. Nikogo nie było, nikt się z nikogo nie wyśmiewał. Jak teraz w szkole dzieci się z drugiego, bo nimos jakiś tam koszulki z firmowej, no to się wyśmieją z ciebie. No. Ja mam wnuki, wiem, jak przychodzą ze szkoły i gadają. A dla naszych czasów nie było. Było tym. Było, my się wybudowaliśmy.

kilkuset biletów. Powiem pani. I zawsze mój tata godał, jak tam chciał jakiego już później, jak już też dziadek nie mógł z nim do hola, już był starszy, to zawsze znajść pasterza Juhasa było ciężko. To on zawsze wolał, żeby ktoś se do budy robić, a on z tymi łowcami. Bo on wie, że ich napasie, on wie, że wszędzie wyjdzie tymi łowcami, nawet go nie zauważy. Że on wyjdzie, wypasie komu jakąś tam lepszą trawę, komicy, necy, co i wyjdzie, bo jego łowca jak becała, to u nią nie brał ze sobą. Miał taki łowca, że cichutko sły po lesie, cichutko. I bardzo to lubił. No i później gado tak. No ja tyś już jest tak o większo we wakacje, to byś już słami chociaż naganiać tam, bo to trzeba było o czwartej stać, mama z tatą do jeździłowce razem, no bo jak się chcieli dorybiać, no to musieli rybić. To nie miał im kto był naganiać ty głowiec do dojenia. No to mnie brali, ja im naganiała tyłowca. Cieszyła i w ogóle do tej pory wolałabym mieszkać w szałasie niż w domu. Naprawdę, to jest takie przyzwyczajenie jako dziecka, że ja jak przyszłam po 2 miesiącach do domu iść do szkoły, to ja nie mogłam w domu spać, ja się dusiłam. Taki to jest...

musiał być buntami pokryty, bo to tam było. Cynak spyrka wisiała, cybłycki, cynogi wędzili, to wszystko to było pod dachem, więc ona i było ciepło i temu się nic nie robiło, bo było bezonnych takich środków jakichś spulchniających. Bo dzisiaj za pani kupi te do sera podpuszczkę, a tata całą zimę zbierał żołądki cielęce. I to się dmuchało, te żołądki cielęce, obierało się tam tę błąkę, gdzie jest najwięcej tego kwasu żołądkowego, dmuchał i suszył to na kachu. Jak to ususzył, wszystko dawał do słoików, jak miał iść do hole, zalewał gorącą wodą i to była podpuszczka prawdziwa i z tego się nie psuły syry. A dzisiaj wszystko jest chemia. Kupi pani syr w Zakopanem, mówią, wszystko jest z łowcy. Kama pani z łowcy taki syr, jak łowca się już złody lutego kocu, to musą przecież mają odpływać. I kauni mają, bardzo wszystko mają, bardzo dobre jest. Ja nie mówię, że jest złe ten łostypek z tej krowy, ale on dłużej nie będzie niż

0: chciała mieć swoje gospodarstwo, swój dom, mnie nie interesowało nic innego.
1: Pani Jadwigo, ale wiem, że pani teraz obecnie wiele razy spotyka się z młodzieżą i dzieciakami w szkołach czy na jakichś zajęciach, na warsztatach. No i o tych owcach i wełnie im opowiada, o tym dawnym, można powiedzieć, odległym świecie, którego próżno dzisiaj szukać tutaj, choćby na Żywiecczyźnie. Ale jak oni reagują? Czy to rzeczywiście nie jest na wyrost, że oni myślą, że mleko jest po prostu ze sklepu?
0: No, to nie ze sklepu, z Biedronki. Oni mówią, że mleko z Biedronki, a jak im tam opowiadam, to te starsze klasy, powiem pani, są zainteresowane. Te się zapytają, jak się doiło krowy, gdzie krowy mieszkały. Tak jakby ich to coś interesowało. A te małe dzieci, to nie, im się nie interesuje. No i on nie będzie słuchał, on się tym nie będzie interesował. No i wydaje mi się, że taki w małych klasach, jak się mówi, to nie. Tak od 1 do 3 to szkoda nawet iść na zajęcia, czy przedszkola. Szkoda iść na zajęcia, bo oni by chcieli prządkę wziąć i obracać. Nie ocia się i mówi, do czego to służy. Nie, dzieci takie małe, nie, ale w tych starszych klasach to oni się pytają, oni chcą wiedzieć, jakie są te różne gatunki u nas, tych głowiec, rasy, nie? Tako rasa, to się sami zapytają, to mnie nawet zgłupiało, bo u nas tu w górkach jest tylko cakiel, to jest ten. I ten cakiel, ja myślę, to tak samo jak czerwona krowa, to jest stworzona do naszych tu warunków. One są odporniejsze, u nich się, one są takie, no, można ich na polu trzymać, można ich trzymać w stajni, one nic też z tego atmosfera im nie robi w polu. A te różne takie, co teraz krzyżówki są, to jest nie na nasze, bo ja widzę, jak gospodarze mają i przywiezą na rynasa tego długouchego, przywiezą na wierchy do hole, no to albo po pierwszych dwóch, trzech tygodniach, jak zima jest, to zdycha, albo kuleje, albo coś mu się dzieje i nie pójdzie, nie będzie chodzić cały dzień tak na sogórską łowca, cakiel po lesie i tego, bo ona by się chciała napaść na miejscu i lagnąć. No i tako jest, taki są narobionych jest różnych gatunków, bo i wrzosówka, i czarnogłówka, i jaki by tam pani nie chciała, te łowce, i merynosy taki, i merynosy kłapouchy, i różne są te łowce, ale jakby tu powiedzieć pani, dla nas najlepsze jest cakiel i czerwona krowa, ta taka chudziutko, bo to jest dobre krowy, mają wysoki procent mleka i mają dużo mleka, chociaż są malutkimi krówkami.
1: No, to słychać z tej pani opowieści, że pani tego po prostu uczyła się w doświadczeniu przez lata.
0: Tak, przez cały czas, przez przy babkach i dziadkach, z tego względu, że mama z tatą albo byli w holi, albo byli w lesie. Oni mieli, musieli wybudować dom, żeby jakoś te dzieci wykształcić. Nie było 800+, nie było niczego, ani tata nie dostawał rodzinnego, bo on jak był na holi, no to kto mu to miał płacić? On za te pieniądze wypracował, co sprzedał, ser, masło, mleko, zejtyce, to co se sprzedał, z tych pieniędzy i z tych pieniędzy, popatrz pani, w jakiej cenie musiało to wszystko być, co my do roku dom wybudowali. I piątka dzieci nas było, bo dopiero w 76 roku my się budowali. To już byli wszyscy na świecie. To było naprawdę, naprawdę szalone pieniądze, jak tak jeszcze... Przed śmiercią z tatą opowiadałam, to go daje dziecko, no były pieniądze, ale ile się dzisiaj trzeba narobić, trzeba było na tym naspać w nocy, bo jak zaś wziął ludzki owce, toś musiał za niego odpowiadać, bo jak zaś zgubił, to trzeba było swoją dać, nie? Albo zapłacić. Mój tata spał przy kosorze, to się nazywała koleba, to była trochę większa niż psiobuda. Naprawdę, w takich warunkach spał i pilnował tyłowce, bo i były wilki, i były różne kradzieże, bo na każdej łące były hole, nie tak jak teraz, są jedna, dwie, bo teraz trochę jest więcej, ale 80 lata zanikły w ogóle hole. Hole zanikły, mój tata miał zawsze, ale hole zanikły. Tam jeden, dwa i miał taki większy gospodarz. Ale tak to nie było. Zaniknęło to na jakiś czas. Teraz się pokazało coraz więcej tych baców. No niektórzy są prawdziwi baców, bo ja tak ich spotykam się z nimi i to, bo mnie to ciesy. Ja to muszę zajechać na każdy rozsądcy, czy mieszanie łowiec, to muszę jechać, bo mnie to ciesy. Ja nie umiem.

0: bezczynnie siedzieć, wie pani, nawet przy kawie u sąsiadki, bo ja bym wzięła kwiatki i zrobiła, no ale nie pójdzie za cię, zaprasza na kawę z moją robotą, bo byś kwiatki robiła, cych skarpetki pletła, coś ich byś się robiła, a to jest zmarnowany dla mnie czas, chociaż coraz bardziej już tak podupadam na zdrowiu, już nie jest to tak jak było, ale dopóki mi Pan Bóg da, to będę robiła. Mam z powrotków tych prządek, to chyba mam 4 albo 5. Mam nowoczesne, starodawne i jeszcze taki pośredni. I krymple mam, co już mają ponad 100 lat, to są w domu tej z pobabci. Zawsze mi mówiła, że jak ty, jak ona nie będzie mogła, to zabieg ja to robiła. No i gada, ty chociaż uprząś tym ludziom, co całe życie do nas nosili. No bo tak się nosiło, mi tu z wieprza ludzie nosili, żeby upleść dzieci. No kto miał dzieci, bo nic w sklepie nie było. Buty na kartki, jedzenie na kartki. A dzisiaj jak mimo nie idzie do sklepu, to ona nie wie co uważać. No nie wie co uważać, bo dawniej to zaś posad na niwkę, na skubał grochu, jarzyn, co tam miało się, cefazole. I uważaj zupę jarzynową. Uważaj, ziomne placki starczyzny, a dzisiaj ciatek chciała zrobić placki starczyzny, to nie ma pieca. I jak zrobi? Na patelni, no to jest niezdrowe, nie? Bo na patelni to jest tłuszcz musi smazyć i tak dalej, a taki na blachach to są bardzo dobre. I zawsze to w domu, co my na śniadanie jedli, co? Babka uważała swołki, to były takie kluski na mleku, czy tam grysik, czy ryż, i to się jadło na rano. I to nie patrzyli, co to jest chłopcy, baba, do tego chleba ci posmarowali kromkę z czymś tam, ale upieczonego chleba w domu. Posmarowali masłem tym od krowy, no i człowiek był na pół napojedzony.
1: Pani Jadwigo, muszę zapytać, bo wspomniała Pani o tym, że ma Pani te kremple, tak, i kołowrotki. No to właśnie, możemy przypomnieć, no, raz owca na hali, potem strzyżenie, sortowanie. A co dalej, żeby z tego no właśnie powstała taka wełna, z której potem choćby powstaną te przysłowiowe skarpetki?
0: No to jest bardzo długi proces, bo no, owca się strzyże tylko 2 razy w roku. Na wiosnę i w jesieni. Więcej się nie strzyże owce, bo ile razy można? No i jak ją wezmą łoszczygą, to muszą wełnę posegregować. Osobno plecy, ta taką pierwszy gatunek, drugi, trzeci, tak można powiedzieć, to segregują. No i później trzeba tę wełnę w domu rozcerchać. Później idzie na kręplarkę.
1: Kręplarka, czyli co?
0: No to są takie grzebienie, takie można powiedzieć kwadratowe, nabite takimi szpileczkami. I z góry idą w odwrotnym kierunku, z dołu idą w odwrotnym kierunku. I to się wszystko ręcznie czesze. I taki wychodzą takie plastry miodustego i dopiero to idzie na przątkę i na przątce się to przyjdzie, to musi, żeby młotek powstał, to musi 2 falfy uprząć. 2, bo później trzeba te nitki 2 skręcić i te 2 falfy się przyjdzie w prawo, a te 2 niteczki się potem skręcą w lewo i dopiero idzie to na motowidło. Motowidło to jest taki coś, żeby wyszedł młotek, tak jak w sklepie. I z tego młotka jest związane, dopiero się pierze. Jak się to wypierze, wysuszy, dopiero trzeba pozwijać i dopiero pleść. Jest to bardzo długi proces, a ludzie to robili.
1: Teraz w ogóle jeszcze ktoś tak działa?
0: No, przymierzają się tam w Cięcinie do takiej pracy dawnej, chcieliby tam zrobić. Tego, co ja wiem, to u nas na wieprzu nikt oprócz mnie, nikt tego nie robi. No i tu w pobliżu nie wiem. Wiem, że w Brennej pani robi, to też wiem. I wiem, że robi pani przyborowie. Tyle, co znam, bo ja jeździłam z nimi na przędzynie taki, na czas i na długość nitki, jakość nitki. I ja brałam udziały w takich przędzyniach. Były to robione w Żywcu i w Milówce.
1: Były takie konkursy?
0: Takie konkursy były. W 2004 roku i 2007. To były, jeden rok było w Milówce, drugi rok było w Żywcu. I w Żywcu, tam pod Brójcy, tam myśmy mieli scenę taką długą, 17 pań ułożonych. No i ten cały Maciejewski, co był, to mi gada tak, a ty dziewczątko, co tu robisz? Ja go, no wszędzie jak wszystkie, bo wszystkie panie starsze, gospodynie, no a ja taki, bo to było w 2000, no to ile miałam, 40 roku. no i mówię, że ty, że mi godoza, ja nie uprzędzę, no to nie uprzędzę, to nie uprzędzę, ja godo, no zobaczymy. Przyszedł pan, zaznaczył czerwoną kryskę na nitce i trzeba było przyjść. I powiedz pani, dwa razy wygrałam w Milówce i w Wieprzu i w Żywcu. Dwa razy wygrałam, raz pierwsze miejsce, raz drugie. A było ich 17 doświadczonych, bo sprzygorowa ta pani, jedna z nich zmarła. Kurde, czy sardy, no. A jedna była, to one były starsze i one to umiały robić, ale nie miały. No, ja się nie chwalę, ale to umie robić.
1: A, no właśnie, ale dzisiaj jest na to popyt jakiś? No bo w kontekście na przykład muzyki tej tradycyjnej, góralskiej, tu z Żywiecczyzny, no to można powiedzieć, że to się ma całkiem nieźle. Grają na skrzypcach, na heligonkach, uczą się śpiewu, tego tańca, te zespoły regionalne, to wszystko funkcjonuje i to chyba z coraz większą taką świadomością tego, co robią, czy choćby dziady, czy w Żabnicy. No to to jest nie tylko odtwarzanie zwyczajów, ale no nasiąkanie nimi, to już są no ich życie. A jak to się ma na przykład w tej profesji, no właśnie, jak to nazwać? Czy jak to się ma w tej profesji, w profesji związanej z wełną?
0: Powiem pani, że naprawdę od 2000 roku to ruszyło. Ruszyło, takie się zrobiły grupy, które przędą. Ja na przykład jeżdżę do Czech, jeżdżę do Rumunii, tam mamy zlot z 90 krajach. Z 90 krajach przyjeżdżają, ale oni tu mają całkiem inne przątki niż nas. To ja się tam z nimi tam nie dogadałam, ale z tym pan, który to tam prowadził, to mi wiadomo, on ma taką przątkę w muzeum.
1: Taką teraz, jak pani
0: tak
1: działa.
0: Tak jak ja działa. I wszystko to stało nade mną, że ja myślała, że nie umie ten przyjąć, bo czy to dobrze robię, czy nie. Nie wiedziałam, ale oni byli zaszokowani, bo oni już to mają w muzeach, a ja jeszcze na tym pracuję. No i dostałam tam bardzo wysokie premium i dostałam tam właśnie tą najnowocześniejszą przątkę. To było, a teraz myśmy byli 2 tygodnie temu w Czechach. No ale tam to już to takie było bardziej pod kątem takiego rozmowy, nie już przędzienia, nie tego, bo takie rozmowy to były różne i pokazanie, byli tam 2 dni. I mówię pani, że był okres, jak ja się w 84 roku tu przyszłam, to to w ogóle nie było. Nie było mowy o wełnie, o niczym, nic, i tak sobie robiłaś jedno dla siebie. Ale później od 2004-2005 rok się tak zaczął, że coraz więcej jest. Coraz więcej jest tych zgrupowań takich, że przyjeżdżają razem, pokazują nam. Oni króliki angory strzygą, z tego robią, z pokrzywy robią. Piękną włóczkę robią z pokrzywy, nawet by pani nie uwidziała. Ja, będąc na tych zajęciach w Czechach, to ja tam pożerałam to wszystko. Ja przyszłam do domu, nie mam takiego urządzenia do robienia na tej pokrzywie, ale ja to spróbowałam na swojej przomce i wiem, że się da. I musiałam to spróbować, bo mi się to bardzo pomaga. Podobał. Przędłam koką tam. Każdy ma inny. Oni mają, nie są na ramieniu jak plecaki, takie przątki mają, przyciskają sobie. Nie uwidziała. Ja, będąc na tych zajęciach w Czechach, to ja tam pożerałam to wszystko. Ja przyszłam do domu, nie mam takiego urządzenia do robienia na tej pokrzywie, ale ja to spróbowałam na swojej przomce i wiem, że się da. I musiałam to spróbować, bo mi się to bardzo pomaga. Podobał. Przędłam koką tam. Każdy ma inny. Oni nie są na ramieniu jak plecaki, takie przątki mają, przyciskają sobie.

0: sklepie i czyndą. I mają. I obojętniejszego czystego kokona, to taki cieniutki. I ona na poczekaniu zrobiła bransoletkę, koronkę. Bo ja ich pytam się, jak to pani robi, no tak my na migi, no bo wiadomo, że nie umiemy władać tak biegle takimi różnymi językami, jak tam ludzie byli, bo począwszy od Węgier, Czech, skończywszy aż tam na Turcji. Naprawdę tyle nas było. I po dwie poczuło sobie z każdej miejscowości, to był taki zjazd. I to było bardzo piękne i przydatne, powiem pani, bo ona jak mi dała ten kokon do przędzenia, no bo kokon to jest taki, taki coś, tu i notala lożowa występuje i ona to taką miała, tak jakby szpulkę na nici i ona sobie to tak rzucała i no, z tym krzątła. I później to wzięła to, co uprzędła, miała takie rękaw zrobione z gąbki i szpilkami przypinała. Szpilkami przypinała, później przeszyła z jednej strony i z drugiej i dała mi na rękę którą. Powiem pani, że naprawdę i dywany jakie robili, to dywany to mieli takie przętki, że na falfie, bo to się nazywa falfa, gdzie się nitka nakręca, to były takie dziury duże, że oni to takie nierówne, takie grube porwozy robili i z tego robili dywany. Na miejscu tam robiła dywany, miała osnowę na, tylko osnowę nałożoną i miała takie grzebienie i przeplatała to tym i ubijała, ubijała, powiązała i miała piękny, taki nierówny, bo tu był cieńsy, tu był grubsy, tu jakoś buła występowała, tu naprawdę było to piękne. Byliśmy tam jeden dzień na tych zajęciach, a teraz my byli dwa dni. Powiem pani, że naprawdę jest, bardzo to ruszyło. Nie wiem, czy to wrócą te zakłady jeszcze jakieś włókiennicze, co nie wrócą, ale to wraca, to wraca.
1: A na Żywiecczyźnie też? Jest was też więcej?
0: Jest nas dużo, bo w Brennej jest też taki jakiś, taka, nie wiem, czy osada taka, można powiedzieć, taka osada i tam też jest dużo spotkań właśnie z tym. Nie byłam tam jeszcze, chociaż miałam zaproszenie, bo akurat zachorowałam, bo to było w zimie i ten, i nie byłam, też miałam zaproszenie, ale myślę, że może w tym roku się tam dojadę. A tu u nas i w Cięcinie u pana Stopki, no to na co dzień współpracujemy razem i robimy. I tu u nas z Gminnym Centrum Kultury to dziewczyny też wiedzą, że robię, mają nowe przątki, bo kiedyś jak ja pierwszy projekt robiłam, to chciałam przątki nowe, więc z projektu myśmy te skupili, no że one nie są moje, tylko są gminne, nie? Ale mamy takie rzeczy i ludziom może nie to, bo dzisiaj ludzie tak bardziej garną, ale to tacy ludzie, powiem pani, w miasto, jak przyjadą, to oni bardziej garną do naturalności. Oni i mleko, czy jajko, taki chcą kupić cykl, tak, wełny, jakieś skarpetki robić i z Warszawy przyjeżdżała pani się do mnie uczyć. Ona jest w jakiejś korporacji jakiś jest, bo ona mi to tłumaczyła, ale nie powtórzę pani. I ona tu przyjeżdżała do tych zakładów i zostawała na sobotę i niedzielę i przyjeżdżała do mnie i ja ją uczyłam. No i dużo już umie, już mi byle co posyło, że na telefon, że taki zrobiła, że to zrobiła, a pani Jadziu jeszcze taki można zrobić, a tak można zafarbić orzechem, a tak można zafarbić tym. I ona mi, ja jej też pokazywałam farby, jak w domu myśmy farbowali. A teraz ona sama już coraz więcej czyta książek, coraz więcej tego i umie pofarbić, upleść, bo pleść to ona umiała, tylko nie umiała tego. I ona teraz chce otworzyć też tam, otworzyć te takie właśnie warsztaty, nauczać tam młodzież. No niech idzie jak najlepiej, ja jej życzę, bo naprawdę kobieta cały tydzień w zakładzie i jest te dwa dni spędzała u mnie, chyba przez dwa miesiące tu jeździła coś, to jest, nie jest tak się nauczyć. Ile ja uczę dziewczyn tam u nas z Fundacji Guru, to już takich starszych pani nie idzie nauczyć. Nie idzie, nie mogą pojąć obracania wrzątki, żeby szła zawsze w prawo, bo zawsze się im wraca. Tak. Ale teraz są nowe te przątki, co ja mam tą nową, to ona ma dwa pedała. To może teraz im lepiej będzie. Lepiej się im będzie trząść.
1: Czyli są jednak chętni, żeby to przetrwało?
0: Tak, jest bardzo dużo chętnych i mam samej ze szkoły, mam tu dzwonią, że ta by chciała się nauczyć. Ta. Mam u nas jako, ja od początku pierwsza robiłam, to coś nie było, a teraz się tak porozszerzało, ponauczyli, no i też do tych przątek może doszli. Też teraz na tych zjazdach można sobie kupić przątkę już taką, jaką się chce. No to myślę, że te dziewczyny, które chcą zrobić

0: i chcą mieć trochę naturalności cy lnu w domu, cy spokrzywy. I myśmy z tą panią robili w spokrzywy tu w domu. I no krymple muszą być okrągłe. Tak jak piłka. A ja mam takie kwadratowe malutki, no jak dawniej były, to jest wszystko ok, co mam, bo ja mam ponad 100-letni. Ale ty, żeby zrobić z tej pokrzywy, naprawdę muszą być okrągłe te krymple. Takie w kształcie piłki. I to jest na takim czymś przy, na takich dwóch falach przywiązane i jak się tym uderza, to tak teguje i to już same pani włókienka wystawają i no z tych włókienek się skręca. Przepiękne. Błyszczące nitki jak spokojnie.
1: Pani Jadwigo, nie brakuje pani zapału ciągle do tego? No bo pani też działa i w kole gospodyń, no przecież gospodarstwo ciągle też jest.
0: Nie brakuje, do tego nie. Ja się przy tym odprężam. Chociażbym jak zmęczona była, wezmę przątkę, albo zdenerwowana, wezmę przątkę do ręki, to zapominam o bezym świecie.
1: Polecamy takie rozwiązanie.
0: Tak, polecamy. Kto ma duże nerwy, to nie do psychologa, no przątkę wziąć do ręki.
1: Bardzo pani dziękuję za tę dzisiejszą opowieść.
0: Ja też pani dziękuję. Miłego dnia życzę.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
3: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
2: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafina z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
4: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie wczoraj. Co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy system.

0: bezpieczeństwa, a gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.

0: Cały czas Eska Grahity na czasie, Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek, ale słuchajcie, nie ma lenistwa, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, bo jest bliski odejścia, kuszą go Saudyjczycy, oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamknie

0: Tych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne,

0: Jazzy. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: I po reklamie.
15: Miasto na czasie.
16: Agnieszka Kucjas, cześć. Jeśli nie macie planów na weekend, możecie wybrać się do Zatoru. Czekają tam na Was cztery parki rozrywki w jednym, bo Zatorland to miejsce dla każdego. Oprócz największego w Europie parku ruchomych dinozaurów jest też Luna Park. Nowością w tym sezonie jest Szymek Coaster. Wysoka na 6 i długa na 86 metrów kolejka. Osiąga do 40 km na godzinę. Przypływ adrenaliny gwarantowany, bo podczas jazdy wagoniki obracają się w różnych kierunkach. Jest też park owadów z imponującymi modelami i park mitologii. Jeśli chcecie, możemy Was tam wysłać. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Zatorland. Przekonajcie nas, że to właśnie do Was wyjściówki powinny trafić.
17: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
18: Będzie bezpieczniej?
19: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
17: Mówił jeden z kierowców, a to pierw

0: pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
1: Sobota punktualnie 10 i co?
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
1: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Polygon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band. Następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December. Nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Co mówisz, Akira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
1: Lego.
0: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
0: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
3: SK. Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Lekka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50.

0: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
3: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział,

0: Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział... Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział...

0: Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
13: I po reklamie.
14: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
15: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
14: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
16: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
14: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71 zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
17: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek z truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach.

0: się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Opa, i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa...

0: ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie, i bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Masz Allegro Smart? To

świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy

0: Polsce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. My heart is a ghost town.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.
8: Miasto na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Będą ładować baterie przez zdrowe nawyki. 14 czerwca w Czechowicach-Dziedzicach będzie okazja powalczyć o tytuł Super Dzieciaka. Mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
10: Jest to impreza, która ma za zadanie promocję aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
9: Pojedynek o tytuł Super Dzieciaka już 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Link do zapisów znajdziecie na facebookowym profilu organizatorki Elżbiety Zaremskiej. Zaglądajcie śmiało. Więcej info na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w naszym regionie, znajdziecie na sk.pl.
11: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
12: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
11: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
13: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: szukasz niebezpieczeństwa, Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
1: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
0: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
2: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
7: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
3: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
3: Boję się.
0: Uwaga,
3: jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
3: Dawaj.
4: Pozdro Mati Fuczyło!
0: To specjalnie. Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
3: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie nie, z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I talo disco będzie.
3: Perfetto, perfetto, Quindi.

0: Marcin V, to zapraszam.
1: Za chwilę też najnowsze newsy.
2: O
1: nie, nie ten przycisk.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. To będzie ostatnia reklama.
7: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care. Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
8: I po reklamie.
9: Agata Chluchciak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwsze.

0: pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
2: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
1: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
0: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
3: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali.
1: After 4 years, full of challenges.
0: Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: The Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14. A jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata. To m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na

0: Tawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Masz Alek.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: I po reklamie.
7: Miasto na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To już dziś o godzinie 18:00 industrialne mury XIX-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie m.in. spotkanie z artystami Grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł, a prawdziwą gratką, nie tylko dla najmłodszych, będzie spotkanie z legendarnym mieszkańcem Katowic. Przez cały wieczór na gości czekać będzie sam Bebok Boguć. Symbol katowickiej lokalnej tożsamości będzie w pełnej gotowości, by zapozować do pamiątkowych zdjęć i wspólnie celebrować tę wyjątkową noc. A wstęp na Noc Muzeów w fabryce porcelany w Kato jest darmowy.
9: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski, piłkarzem Dumy Katalonii, był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
10: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
9: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
11: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14:00, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę Wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Ewę.
9: Nie spędzić czas?
10: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. A i ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem, razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Fundary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo.

0: i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
4: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to, Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Boże, no, pałac bym nam znów.

0: odświeżył.
1: Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej dwudziestce Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiss Cam, w którym Mata nawija o SC. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia Eska wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jest

0: gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jest

0: A jak podróż minęła?
1: Dobrze, spokojnie.
0: Spokojnie, tak. One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
0: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
4: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: I po reklamie.

0: Co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po

0: 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.

0: Bright Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie.

0: Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie zaprasza dziś na jedną z najbardziej wyczekiwanych odsłon nocy muzeów – Horror w skansenie. To wydarzenie, podczas którego spokojna na co dzień przestrzeń skansenu zamieni się w mroczną, niepokojącą scenografię. Mówi Agnieszka Batuk z Teatru Lufcik na Korbkę.
4: Śląskie strachy w zupełnie innej odsłonie. Baba z brodą, człowiek pies, sporo ognia, świetny teatr.
3: A ta dzisiejsza impreza w skansenie rozpocznie się o 18 i potrwa do 23.
5: Muzyką się żyje.
6: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16, ja to Mati Fuczyłom, cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart?

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend to już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.

0: Чуйо, Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio Escal, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escal.
1: Escal Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Nie pasuj, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Eska zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego Eska zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio Eska na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu Eska gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu Eska będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barcy przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: I po reklamie.

mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Guru Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi.

0: nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
14: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałem.

0: Dawałeś, panie Pawle.
1: No co się będę.
0: No co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.
12: Miasto na czasie.
13: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Muzyczna uczta powraca. Przed nami 14. już edycja floriańska.

0: ostatnich wieczorów muzycznych. Koncert inauguracyjny w najbliższą niedzielę o 19:00. Kto będzie pierwszym gościem festiwalu? Zdradza Tomasz Barcik, dyrektor artystyczny wydarzenia.
1: Wybitna organistka pani profesor Hanna Dys z Gdańska, wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej, organistka koncertująca praktycznie na całym świecie.
0: W jej wykonaniu repertuar 19- i 20-wieczny oraz transkrypcje. Bezpłatne koncerty odbywać się będą od maja do września w Kościele Świętego Floriana w Żywcu Zabłociu. Polecamy.
2: Muzyką się żyje.
3: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
4: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
3: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21:00. Alicja pojawi się na scenie jako 18:00. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z Wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC.
2: Imprezka.
3: Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram Wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base Radio SK 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Kłebo na Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: Oh, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Masz

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Eben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Reklama. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro Smart?

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski.

0: wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem SK, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
1: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
0: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w SC naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem. Wow.

0: Stanach.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, hausowy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w klubie.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny, i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda, dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.

Ride Alton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów.

Ej, Kuba, stygnie lato, w Radiu SK 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.
3: Miasto na czasie.
4: Natalia Czartoch, cześć, witajcie ponownie. Majówka za nami, ale emocje dopiero się rozkręcają i to dosłownie. W Zatorlandzie start sezonu oznacza coś więcej niż tylko ponowne otwarcie bram i zaproszenie sympatyków. To moment, w którym park wraca z nową energią, świeżymi atrakcjami i solidną dawką adrenaliny dla całych rodzin. Najgłośniejszą premierą jest bez wątpienia Szymek Coaster. Na pierwszy rzut oka parametry robią największe wrażenie. 6 metrów wysokości, 86 metrów toru i prędkość dochodząca do 40 km na godzinę. Przypominam, Szymek Coaster czeka na Was w Zatorlandzie, na miejscu moc dodatkowych atrakcji.
5: Muzyką się żyje.
6: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy.

W piątek i sobotę zagra na PGE Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla was bilety. No a podczas trasy koncertowej Tako promuje wydaną niedawno płytę Latarnie, Wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut.

Latarnie wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut.

Z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert?
2: Harry'ego Stylesa!
1: Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
3: U nas dwie mamy.
1: Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: numer nosi nazwę Talk to You. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: I Borek.

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

Sabrina Carpenter. To już za nami w Radiu SK. Tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji. Impre-

0: Promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Miasto na czasie.
6: Przed nami koncert Antologia, pierwszy i drugi tom pieśni współczesnych. To podsumowanie dwóch płyt nagranych przez Miłosza i zespół pieśni i tańca Śląsk. Jak mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, to będzie wyjątkowe wydarzenie, które łączy śląskość tradycyjną z nowoczesnością, czyli tym, z czym kojarzą się dziś Katowice i Śląsk.
7: Miłosz i zespół Śląsk już od dawna są w stanie dać nam usłyszeć te dźwięki, które pokazują niezwykłość naszego regionu, miasta Katowice, a przy okazji trochę nawiązując do tego dobrze pojętego regionu. Myślę, że to w dzisiejszych czasach jest niewątpliwie wielki atut i jestem przekonany, że ten wielki koncert okaże się wielkim wydarzeniem w świecie szeroko rozumianej kultury.
6: A koncert 20 czerwca w Arenie Katowice.
8: Muzyką się żyje.
9: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam Was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił Wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na Was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na dochód. Przepraszam, z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
2: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
9: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę soboty.

ostatniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym, Kama z naszymi słuchaczami słucha Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, zaczynamy. Miu Izalia.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die, już teraz w SC.

co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje

0: naprawić auto, no i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć, ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco, no jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. Radio SK. No bo może być różnie. Nie mów do mnie te!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to by tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Espresso Południa News.
1: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie powiemy wam m.in. o alarmie fundacji DKMS, bo każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób. Będzie też słów kilka o osobach, które nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Na koniec ostrzeżenie o tym, że z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne.
0: SK Południe.
1: Zaczynamy od tego, że jego twarzoczaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Pielęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
3: To na początek, Pani Docent. Zapytam, jak czuje się pacjent. Za chwilę powiemy, co się wydarzyło i w czym mu pomogliście, ale zapytam, jak się czuje?
2: Pacjent przechodzi teraz okres rehabilitacji, czuje się coraz lepiej, goi się bardzo ładnie, myślę, że wszystko będzie dobrze, ale jeszcze długa droga przed nim.
3: No właśnie, mówimy o 17-letnim chłopaku, który w Bielsku Białej uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Proszę powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło?
2: Pacjent jechał na rowerze bez kasku, rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
3: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała Pani już podobny wypadek?
2: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa, a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
3: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
2: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim zgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana, z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa, także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
3: Czyli przed Wami bardzo trudne zadanie. Co musieliście zrobić? Rozumiem, że zanim doszło do operacji, trzeba było ustabilizować funkcje życiowe tego pacjenta.
2: Tak, pacjent trafił do oddziału

0: intensywnej opieki medycznej w naszym szpitalu, gdzie personel zajął się tym pacjentem. Najpierw trzeba było wyrównać parametry życiowe, bo on bardzo krwawił, więc trzeba było krwawienie ograniczyć, trzeba było ograniczyć obrzęk mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy personel jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: To proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy, specjalistów i co trzeba było wykonać?
0: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko bardzo dobrze doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby twarz, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
0: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich szczegółów podawać, natomiast wszystkie piętra twarzy, tak jak już wspomniałam, górne, środkowe, dolne, po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ traumatologia jest działem ortopedii. Zasadą, taką złotą zasadą jest jak najszybsze nastawienie i unieruchomienie odłamów kostnych, czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości, a oprócz tego u dzieci i pacjentów młodocianych można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, Pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to,

0: dorosłych nie wymagają bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym, natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekoniecznie.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy. Także nos, jak już mówiłam, został wgłowiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabiegi jeszcze rekonstrukcyjne zrobić, takie plastyczne, już z chirurgii plastycznej nosa, z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, pani docent, ja wiem, że wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego że cud to jest jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o państwa dziale, można powiedzieć, medycyny. Czym wy konkretnie się zajmujecie i kto do was najczęściej trafia, albo kto powinien u was szukać pomocy?
0: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tego tutaj bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy podczas zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. Jeszcze jeden dział, ostatni, nowotwory oczywiście. Również zajmujemy się nowotworami, które u dzieci też się zdarzają. Są to głównie nowotwory łagodne, ale złośliwe też zdarzają się i to też tym się zajmujemy.
1: My rozmawiamy w maju, przed nami wakacje. Czy wy obserwujecie, że wakacje to jest taki najtrudniejszy czas dla was, dla traumatologów, a chirurgów twarzoczaszki i tak dalej?
0: Tak, zaczyna się w zasadzie już od wiosny, kiedy robi się ciepło i dzieci wychodzą na rowery, na hulajnogi, trampoliny. Z tymi urazami mamy bardzo często do czynienia. Generalnie również huśtawki i tak dalej. Także tutaj ja uczulam, żeby dzieci miały kaski na rowerach, na hulajnogach też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki. Przynajmniej te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no u nastolatków jest to już jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Czyli jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą

0: czy dołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne również do leczenia, ale no, zdarzają się i spotykamy je.
1: Czyli reasumując, nie odbieramy nikomu dzieciństwa, ale liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Południe.
3: Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Na jakie symptomy zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy i czym tak właściwie charakteryzuje się to zaburzenie, sprawdziła Agnieszka Kucjas.
4: Nazywam się Katarzyna Wiecierzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
5: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
4: Autyzm w chwili obecnej posiada na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych, utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
5: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
4: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozę już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
5: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
4: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest ok, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
5: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
4: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry, potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
5: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
4: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie

0: Nie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku.
0: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, no nie unikniemy pewnych rzeczy. No jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych. Natomiast do 3 roku życia dziecko nie powinno korzystać. Natomiast po 3 roku życia ta godzinka tygodniowo no może być udostępniana dziecku. Natomiast im mniej, tym lepiej. Tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej. Tutaj na to należy kłaść nacisk, tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
2: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach.
1: Tutaj w Szkole na Katowickim Ośrodku Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
2: W Szkole Podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki...
1: Dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
2: W Szkole Podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki...

0: one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera. I wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
1: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
2: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. Natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
0: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy dwa razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania, które nas niepokoją, określamy jakiś plan działania z dziećmi, które sprawiają trudności, podpisujemy różne umowy, motywujemy ich, każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci, więc tym różnimy się od szkoły masowej. I w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne, prowadzimy zajęcia SI, Tomatisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
2: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
1: Co może tym na przykład przeszkadzać?
2: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
1: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
2: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko

0: Jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas, do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów, czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
0: No my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
1: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
0: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak? Tak zwane stereotypy czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, z sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki, oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
2: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców dzieci zdrowych. Rodzice muszą przekazywać swoją postawą dzieciom reakcje wobec różnych osób, które są na świecie, tak? Jeżeli rodzic przekaże swojemu dziecku i oswoi go z niepełnosprawnością innych ludzi, dziecko będzie wychowane w takim poczuciu, że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypy, o których była

0: tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
1: Tutaj w Zespole Szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
0: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnie, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkanie ze sportem na Stadionie Śląskim, gdzie pokazujemy, że nasze dzieci pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie. To są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzeniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą ofertę, nie tylko edukacyjną, ale też dodatkową, która ich rozwija, wspiera cały ich rozwój psychofizyczny.
2: SK Południe.
3: Każdego roku z bazy dawców szpiku co roku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz Tychów. Posłuchajcie ich historii.
4: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. A większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
5: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
4: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się. No i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
5: Jak to wygląda, ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
4: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi. Miałem po prostu przyłączone bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi. Miałem po prostu przyłączone wypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji. W większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
5: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
4: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz. To było na początku tutaj w szkole robione. No i można powiedzieć, że to było tylko tyle. Także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
5: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon i co się wtedy dzieje?
4: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata, bliźniaka i także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś ratować.
5: Czy ty spotkałeś, poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
4: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu, jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
5: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju, to jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
4: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
5: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
4: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
2: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów. Obecnie jestem osobą bezrobotną. Zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna. Opiekuję się domem swoim.
5: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
2: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony. Musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
5: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
2: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
5: Co czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia, i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
2: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. no to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
5: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
2: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
5: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
2: Tak, to nie jest prosta sprawa.

0: ciekawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
0: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak? No to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami. To trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
1: Szybko pani organizm zareagowało na tę, no można powiedzieć, terapię?
0: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
1: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje. Choroba już jest wspomnieniem?
0: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
1: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania, na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
0: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew. Moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki inwent, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
1: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z dosyć nieprzyjemnym bólem.
0: No i tutaj mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ byłam dawcą dla siebie w pierwszej sytuacji autoprzeszczepu, jest to całkowicie bezbolesne. Jest to bezbolesna procedura pobierania krwi obwodowej z jednej ręki i wtaczania jej do drugiej. Jest to po prostu kilka godzin trzeba przyleżeć, przesiedzieć na fotelu, można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać, jeżeli tylko jest możliwość i chęć, każdego zachęcam, aby zarejestrował się jako dawca potencjalny szpiku.
1: A proszę powiedzieć na koniec, czy jako biorczyni musi pani używać jakieś leki?
0: Obecnie już nie. W pierwszym roku po przeszczepie otrzymujemy jako biorcy leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
2: SK Południe.
3: A już teraz Karol Pieczka, architekt Żywiecczyzny, opowiada Dorota Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu.
4: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kilka słów na temat bardzo istotnej postaci, postaci, która jednak w szerszej historii sztuki architektury nie jest znana. Będziemy mówić o Karolu czy Karlu Pieczce, osobie, która pojawiła się w Żywcu w czasach naszego słynnego przemysłowego Habsburga, czyli arcyksięcia Albrechta Fryderyka. Dlaczego on jest taki istotny dla nas? Podsumowanie na pewno też jeszcze kilka słów o tym będzie. Nigdy nie był architektem, zawsze był budowniczym i właściwie większość jego prac do dnia dzisiejszego funkcjonuje. I myślę, że wiele osób nie kojarzy nawet projektów Karola Pieczki, a mijamy je właściwie na co dzień w Żywcu, czy w okolicach, czy w samej Żywiecczyźnie. Kim właściwie był Karol Pieczka? Urodził się w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim koło Olesna i gdybyście Państwo dzisiaj chcieli wygooglować tą miejscowość, jeszcze kilka lat temu informacji było mało, natomiast dzisiaj jest to miejsce urodzenia Ewy Farny, ale i miejsce urodzenia na szczęście także Karola Pieczki. On urodził się w 1818 roku, uczył się oczywiście w Cieszynie, tam ukończył 4 klasy gimnazjum i w bardzo szybkim tempie też ukończył 2-letni kurs pedagogiczny. Oczywiście musiał także pracować w zawodzie murarza, jak to bywało wtedy, i te praktyki odbywał około 3 lat. Pracował cały czas w arcyksiążęcej cieszyńskiej komorze i właściwie ta jego kariera budowlana układała się bardzo konkretnie, ponieważ stał się pierwszy adiunktem budowlanym w Cieszynie i po 1848 roku pojawia się w Żywcu. Zatrzymajmy się na chwileczkę przy tym roku, ponieważ w Żywcu, jak Państwo pamiętacie, działa arcyksiąże Albrecht Fryderyk i to właśnie na jego pomysłem, czy na jego rozkaz, utworzono samodzielną arcyksiążęcą dyrekcję dóbr, która była właściwie pierwszą taką instytucją czy urzędem galicyjskim w Żywcu. Mieściła się pierwsze w Starym Zamku. Logistycznie było to przemyślanie naprawdę w sposób bardzo dobry, bardzo umiejętny i ta dyrekcja rządziła wszelkimi dobrami arcyksięcia i właśnie od czasów Albrechta po czasy ostatniego, czyli Karola Olbrachta Habsburga. Pieczka przyjeżdża do Żywca, kiedy ma 31 lat, awansuje od razu na stopień adiunkta budowlanego starszego i od razu pracuje tutaj w murach Starego Zamku jako budowniczy. Zanim omówimy jego prace i projekty, te zachowane i te, które znamy i funkcjonują do dnia dzisiejszego, właściwie bardzo mało mogę Państwu powiedzieć o osobie Pieczki, a to też zawsze nas interesuje, jak wyglądał, gdzie mieszkał. To, co już powiedzieliśmy, przyjechał do Żywca, tutaj poznaje swoją przyszłą małżonkę, Józefinę Gaber i w 1852 roku pobierają się. No, oczywiście te informacje zachowane są w księgach parafialnych i z Józefiną Gaber ma 2 dzieci, Emeryka i Izabelę. Trudno nam powiedzieć, gdzie znajduje się grób rodziny Pieczków. Prawdopodobnie jest to albo cmentarz Świętego Marka, albo Przemienienie Pańskie. Nie wiemy też, jak wyglądali. Nie zachowały się fotografie, które mogłyby identyfikować rodzinę Pieczków. Natomiast wiemy, że jako urzędnik arcyksięcia Albrechta

budynek znajdujący się blisko sądu, który wychodzi i jest równoległy do ulicy Kościuszki. Sam Pieczka umiera w 1891 roku. W żywcu żyje 42 lata, więc bardzo długo, a przeżył 73 lata. I z dokumentów zachowanych wiemy, że umiera na paraliż serca, tak jest cytowane dosłownie. To, co właściwie cały czas Państwu mówiłam, że awansował faktycznie od czasów cieszyńskich po żywieckich. Jego ostatni awans miał miejsce miesiąc przed śmiercią, w styczniu 1891 roku i tutaj na szczęście znowu księgi dyrekcji dóbr odnotowywują, że stał się nadinżynierem z pensją w wysokości 300 florenów. No i powróćmy w końcu do jego pracy. Musicie Państwo także wiedzieć, że prawdopodobnie nie posługiwał się językiem polskim, czyli raczej był związany tutaj z rodzinami urzędników i z arcyksiążęcym dworem, ponieważ patrząc na jego projekty widzimy dużo błędów ortograficznych, jeśli chodzi o nazwy. Raczej jest to właśnie gotyk niemiecki i tym językiem prawdopodobnie wyłącznie się posługiwał. W księgach parafialnych jego zawód określony jest jako archiducalis major geometra, a w księgach związanych znowu z arcyksiążęcą dyrekcją dóbr, arcyksiążęcy zarządca budowlany. Tutaj już możemy właściwie powiedzieć na wstępie, że właściwie nie powinniśmy na Karola Pieczkę mówić, że był architektem, ale jak najbardziej był, ponieważ jego projekty, jak Państwo będziecie przeglądać na kopie tych projektów znajdujących się na stronach internetowych, absolutnie nie odbiegają poziomem i wykonania i poziomem takim inżyniersko-technicznym od ówczesnych, wykształconych już na uniwersytetach architektów, ale do tego także dojdziemy. Czyli Pieczka przyjeżdża do Żywca, pracuje w dyrekcji dóbr i właściwie od razu jeden z działów, tak zwane biuro techniczne budowlane, zostało oddane pod nadzór Karla Pieczki. Co dzieje się dalej? Pieczka pracuje i to niesamowita właściwie informacja, prawdopodobnie sam, ponieważ przeglądając zachowane projekty, korespondencje i wszystkie dokumenty związane z Pieczką, wynika, że nie ma jakby innego charakteru pisma, nie ma innych notatek, które mogłyby być wykonywane przez pomocników i wszystkie projekty, a dzisiaj tych projektów zachowanych jest ponad 200, wykonał sam Karol Pieczka. Przez ponad 40 lat pracuje w Żywcu, w murach Starego Zamku. Tutaj na początku znajdują się biura dyrekcji dóbr żywieckich. Właściwie do śmierci, trudno mi dzisiaj powiedzieć w których konkretnych pomieszczeniach, ale pracuje no, w dzisiejszych murach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Natomiast już po śmierci Pieczki ta dyrekcja dóbr przenosi się do zupełnie nowego obiektu. Jest to budynek, który dzisiaj zajmuje

początku znajdują się biura dyrekcji dóbr żywieckich. Właściwie do śmierci, trudno mi dzisiaj powiedzieć w których konkretnych pomieszczeniach, ale pracuje no, w dzisiejszych murach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Natomiast już po śmierci Pieczki ta dyrekcja dóbr przenosi się do zupełnie nowego obiektu. Jest to budynek, który dzisiaj zajmuje

pracuje no, w dzisiejszych murach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Natomiast już po śmierci Pieczki ta dyrekcja dóbr przenosi się do zupełnie nowego obiektu. Jest to budynek, który dzisiaj zajmuje

0: bliższego nie wiemy, gdzie rodzina Budowniczego została pochowana. Następcą Karola Pieczki jest Emil Irius. My jeszcze z tym nazwiskiem się spotkamy, celowo go tutaj podaję, ponieważ był on budowniczym kolejnych arcyksiążąt Karola Stefana Habsburga przede wszystkim. Zajmiemy się w końcu projektami, które wykonywał Pieczka w trakcie swojej pracy na Starym Zamku. No, tych projektów jest multum i przede wszystkim całą tą pracę możemy podzielić na architekturę rezydencjonalną i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Przede wszystkim Stary Zamek. Raczej wszyscy Stary Zamek znamy i wiemy, że jego historia jest bardzo, bardzo dawna, wręcz średniowieczna i co tutaj robi XIX-wieczny budowniczy. Przede wszystkim, jak wejdziecie Państwo na dziedziniec, popatrzmy na krużganki. Parter i pierwsze piętro to krużganki jak najbardziej nowożytne, natomiast trzecia kondygnacja to, co stało się bardzo istotnego w XIX wieku w Żywcu za sprawą Karola Pieczki, wprowadzenie żeliwa jako formy podpory. Pamiętajcie Państwo, że w XIX wieku, około połowy XIX wieku, żeliwo nie było tak popularnym materiałem jak później. Był to materiał właściwie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla fabryk, nowo tworzących się fabryk, natomiast tutaj Pieczka stwierdził, że ten materiał będzie dobrym surowcem i przede wszystkim takim materiałem, który nie poddaje się pożarom, bo jednak trzecia kondygnacja zamku od wielu, wielu stuleci ulegała pożarom. Te żeliwne arkady i przede wszystkim żeliwne kolumienki pojawiały się w jego projektach bardzo często. O tym będziemy mówić także. Popatrzcie Państwo także na elewację Starego Zamku. Ona jest zupełnie inna niż oczywiście była w baroku, w renesansie. Troszkę też różnią się jakby części skrzydeł. Jest to właśnie projekt Karola Pieczki z charakterystyczną wieżą, z krenelarzem, który ma nawiązywać do czasów średniowiecznych. Jeden projekt jest bardzo ciekawy. Zawiera wersję przeszklenia tej trzeciej najwyższej kondygnacji, czyli oprócz kolumienek żeliwnych pojawiło się szkło, ale ten projekt nie został zrealizowany. Idziemy dalej, czyli druga rezydencja, Pałac Habsburgów. Dzisiaj część najbardziej reprezentacyjna, o niej jeszcze w przyszłości będziemy mówić, czyli wejście do Pałacu Habsburgów z ryzalitem i z tarasem na piętrze. Cała ta część została zaprojektowana pod koniec XIX wieku właśnie przez Karola Pieczkę po to, aby Albrecht, który bywał tutaj już coraz częściej, może nie na bieżąco, ale coraz częściej, miał godne warunki przypominające właśnie architekturę głównie austriacką i wiedeńską. Inne realizacje, które pojawiły się na terenie Parku Zamkowego, to na przykład lodownia, altana ogrodowa, śluzy wodne, bo i takimi rzeczami zajmował się Pieczka, jak i wspomniana propinacja, czyli prosty budynek przy ulicy Kościuszki, który także należał do terenów zamkowo-parkowych, w którym mieszkała rodzina Budowniczego. Karol Pieczka posiłkował się tutaj na miejscu współczesną literaturą. Chodzi mi tutaj o słynne austriackie czasopisma, z których oczywiście mógł czerpać wzory. Na to tutaj arcyksiąże Albrecht bardzo chętny był do współpracy i z tego co wiemy i to co się zachowało na miejscu, chętnie sprowadzano te przecież bardzo drogie czasopisma. Dzisiaj w Muzeum Miejskim w Żywcu zachowane są słynne Bauzeitungi z lat 40. i 90. XIX wieku. To co istotne, bo przecież też badaliśmy jakby ślady Pieczki, te wcześniejsze, czyli sprzed pobytu w naszym mieście, nie ma kompletnie nic, żadnych dokumentów, żadnych źródeł, które mówiłyby o jakichś konkretnych realizacjach i projektach w Cieszynie.
1: SK Południe.
2: Z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne. W grupie ryzyka jest młodzież, która uzależniła się od nich psychicznie i fizycznie w bardzo szybkim tempie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Julia Marek, psycholożka, terapeutka, Społeczna Inicjatywa Narkopolityki i Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Mamy dane, które przedstawiają nam, jak bardzo rozwinięty jest to problem. Kiedy spojrzymy na dane NIK-u czy CBOS-u, to wiemy, że około 1/3 uczniów spotkała się z tym problemem w szkole. Była świadkiem zażywania substancji albo

0: handlem nimi. A kiedy pytamy osoby młode, czy używają substancji, to okazuje się, że mniej więcej 13%, to jest dane są różne, korzystało z substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku.
1: O jakich substancjach mówimy?
0: Zarówno mówimy tutaj o alkoholu, tytoniu, które były z nami od dawna, ale również mamy coraz większy dostęp do takich substancji jak psychodeliki, jak stymulanty czy depresanty. Dopalacze są coraz na szczęście mniej modne, ale wciąż je spotykamy.
1: Dlaczego dzieciaki to robią?
0: Okej, to jest bardzo złożony problem. Jedną z podstawowych pytań, które sobie zadajemy, jaka jest funkcja tego zachowania. I dzieciaki robią to zarówno po to, żeby doświadczyć przyjemnych emocji, zmienić jakąś odskocznię, zrelaksować się. Czasem poszukują odmiennych stanów świadomości, a nawet doświadczeń duchowych czy artystycznych. Czasem jest to kwestia przynależności do grupy, walka z samotnością. Każdy przypadek jest indywidualny i faktycznie funkcja tych zachowań jest bardzo różna.
1: A można też powiedzieć coś o modzie, że na przykład jest modne palenie papierosów elektronicznych na przykład, czy spotykanie się i picie na przykład alkoholu?
0: Możemy mówić faktycznie o trendach w jakichś substancjach, ale pamiętajmy, że okres adolescencji jest to taki czas, kiedy młode osoby poszukują własnej tożsamości. Jest to czas często przekraczania jakichś granic, norm i dlatego też tak ważne jest edukowanie w odpowiedni sposób, bez tabuizacji, bez stygmatyzacji tych substancji. Myślę, że to jest taki czas, kiedy od dawna już przekraczano jakieś bariery i szukano doświadczeń tego typu, ale faktycznie dostrzegamy pewne trendy.
1: Czy zakazywanie jest dobre, czy tak jak pani powiedziała, lepsza jest edukacja i mówienie, czym może grozić zażywanie czegoś?
0: Zakazywanie nie działa. Gdyby działało, mielibyśmy ten problem rozwiązany, bo nasza edukacja w Polsce czy profilaktyka bardzo często opiera się na lekcjach wychowawczych, które są prowadzone w sposób zakazujący, straszący. To niestety zwiększa napięcie. To nadaje takiego miana zakazanego owocu. I wiemy że na przykładzie innych krajów, takich Czechy czy Portugalia, że redukcja szkód, czyli filozofia oparta na tym, że dostarczamy rzetelnej, naukowej wiedzy na temat działania substancji, to zarówno na temat jej specyfiki, jak i na sposobów redukowania szkód związanych z ich zażywaniem. Oczywiście nie możemy w przypadku młodzieży, czy adolescentów, czy dzieci mówić o bezpiecznym zażywaniu. Jakby nie ma czegoś takiego, ale możemy redukować szkody, jeżeli już taka osoba zdecyduje się na zażycie substancji. No i możemy udawać, że problemu nie ma i straszyć dzieciaki, albo możemy podjąć je w tym miejscu, w którym niestety często są, czyli w miejscu, kiedy decydują się na zażycie substancji, przedstawić sposoby pomagania sobie, redukowania negatywnych skutków zarówno dla ciała, jak i dla psychiki. No niestety kary nie są wystarczające.
1: Powiedziała pani, możemy na przykład udawać, że nie ma problemu, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji, prawda? Bo to problemu nie rozwiąże.
0: Tak, zdecydowanie nie. Szczera rozmowa, otwarta o tym, że wiemy, że substancje są w życiu młodzieży, że temat nie jest dla nas jakiegoś pogranicza światów, tylko jesteśmy otwarci na to, żeby o tym rozmawiać, żeby rozmawiać z dziećmi też o ich doświadczeniach, żeby reagować na to, co same przeżyły, to zdecydowanie jest lepsza droga.
2: SK Południe.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.

i po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja